0: zawsze tam, gdzie ty.
1: SK2, Biała Podlaska.
2: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światła jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

0: SK2 Biała Podlaska.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie

0: patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Reklama.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8,11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Dziś w Białej Podlaskiej zapowiada się raczej chłodno, bo termometry pokażą 14 kresek. Słońce schowa się za chmurami, ale ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza będzie dobra. Po południu możliwe opady deszczu, a temperatura wzrośnie do 19 stopni. Jutro zapowiada się mokro z przelotnymi opadami i maksymalnie 16 kresek. W czwartek słońce nadal będzie za chmurami, a termometry wskażą do 22 stopni. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Co najmniej 5 osób nie żyje, a ponad 20 zostało rannych. To bilans nocnego rosyjskiego ataku na Dniepr. Rosjanie uderzyli także w Kijów. Tam zginęły 4 osoby, a ponad 50 kolejnych zostało rannych. Ratownicy przeszukują gruzowisko zniszczonego wieżowca. Pod zawalonym budynkiem mogą znajdować się jeszcze ludzie. W związku z rosyjskim atakiem na Kijów zareagowało polskie lotnictwo. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych uruchomiło niezbędne siły. Działania zostały już zakończone. Potężny pożar w Płocku. Przez całą noc trwała walka z ogniem. Wieczorem w płomieniach stanęła hala usługowo-magazynowa. Nasz reporter Kasper Klonowski rozmawiał z mieszkańcami, którzy mówią, że widok płonącej hali był przerażający.
7: No duży, duży. Przyuważam z balkonu ten dym. Tam najbardziej da się balił. Później zalewły się na dole pomieszczenia.
8: Dużo zakładów przecież było.
9: Magazyny, biura.
8: Tak. Płomienie to za te drzewa wychodziły.
6: W akcji wzięło udział 40 zastępów straży, czyli około 120 osób.
10: Jeżeli chodzi o skalę zagrożenia, to myślę, że ona była dosyć duża, no bo nie ukrywajmy, tu w niedalekim sąsiedztwie mamy między innymi stację.
11: Całe szczęście w nieszczęściu, nasza jednostka znajduje się około 200 metrów, więc dojazd był bardzo szybki.
6: Mówi nam Wojciech Pietrzak, rzecznik PSP w Płocku. Ewakuowani mieszkańcy pobliskiego budynku wrócili już do domów. Na miejscu cały czas trwa dogaszanie ognia, ale sytuacja jest już opanowana. Pełna mobilizacja w Piotrkowie Trybunalskim. Miasto szykuje się do bicia rekordu Guinnessa w jednoczesnym strzyżeniu włosów.
12: Zapraszamy kobiety przede wszystkim, bo one będą spełniały wszystkie kryteria. Musi być długość włosa minimum 5 cm na górze, 2 cm po bokach.
6: Mówiła Barbara Żółtak, organizatorka wydarzenia. Bicie rekordu Guinnessa w Piotrkowie odbędzie się 13 czerwca podczas Dni Miasta. Fryzjerzy z całej Polski podejmą wyjątkowe wyzwanie. Chcą wykonać co najmniej 500 strzyżeń w 8 godzin.
13: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
0: SK2 Sport.
6: Trwa wielkoszlemowy sen Mai Chwalińskiej. We French Open polska tenisistka pokonała Diane Perry 6-3, 6-2 i awansowała do ćwierćfinału. To największy sukces w jej karierze. Po meczu nie kryła radości. O półfinał French Open Maja Chwalińska powalczy jutro z Anną Kalińską. Wygrana i porażka polskich koszykarek w pierwszym dniu Mistrzostw Świata w koszykówce 3-3 w Warszawie. Polki wysoko wygrały z Madagaskarem, a wieczorem po zaciętym meczu przegrały z Czeszkami 12-14.
13: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
2: No i mamy prawie 3 minuty po godzinie 6, moi drodzy. Piękny dzień się zaczął, piątek. Słyszeliśmy o tym,
14: jaki
2: że...
14: Jaki piątek? Poczekaj, poczekaj. A może ty się obudziłeś? Ty myślałeś, że ty spałeś 4 dni? Ty, dobre ma spanie, chłop.
15: Tak.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
2: Wtorek dzisiaj.
14: Wtorek.
2: Skąd mi ten piątek przyszedł?
14: I zapnij rozporek. Nie zapinaj, bo co? Dzisiaj wtorek.
15: Wtorek. Skąd?

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: I jak wrażenia po wczoraj?
1: Spałem 3,5 godziny w dzień.
0: Męczący to był
1: tak
0: dzień,
1: męczony.
0: Co nie?
1: Zresztą, możecie to zobaczyć. Kto nie widział, co się działo w studiu Radia SK2, to zapraszamy na
0: taka
1: nasze
0: mała namiastka.
1: Social media. W przyspieszeniu, dość mocnym przyspieszeniu można zobaczyć, co się tutaj wczoraj działo. Jaki to był Saigon.
0: W jakich my warunkach wzięliśmy wczoraj pracować, ale warto było.
1: Ale warto, fajnie
0: nie, mój
1: było.
0: Syn bardzo miło wspomina i myślę, że będzie długo to powtarzał.
1: Moje dzieciaki też mówią, że najfajniejszy dzień dziecka. Bardzo się z tego powodu cieszę.
0: No
1: i mam nadzieję, że wam też się podobało, co widać też po komentarzach. Bardzo wam dziękujemy.
0: Tak. 9 minut po 6. Dzień dziecka, dniem dziecka. Dzisiaj już jest dzień inny. Dzień bez krawata na przykład jest w kalendarzu.
1: Czyli dla nas dzień jak co dzień.
0: Dla nas tak, rzeczywiście. My to rzadko krawat zakładamy i sobie tak właśnie pomyślałem, że ja to w zasadzie nie pamiętam, żebym miał dzień krawata. Żebym dzień był taki dzień, żebym założył krawat.
1: Ale teraz pytanie, z jakiego powodu? Czy z takiego jak ja na przykład?
0: A z jakie,
1: że ja się nie mieszczę w krawat już?
0: A, bo ty się nie mieścisz. Nie, ja się mieszczę. Ja się jeszcze kołnierzyki w koszulach mam takie, że dopnę, ale ja nie lubię. Nawet gdzieś tam jak trzeba tą koszulę założyć, to raczej bez. I to musiało być jakieś wesele, żebym założył krawat, ale ja jestem już w takim wieku, że albo moi znajomi już porozwiedzeni wszyscy, porozwiedzeni, dobrze powiedziałem? Tak. Wszyscy po rozwodzie.
1: Czyli po rozwodach, tak,
0: tak
1: jest.
0: Po rozwodach, albo już nigdy się nie pohajtają.
1: Bo nie są po rozwodach. I do grobowej deski zjedzą.
0: Tak, tak, tak, okay. Tak. Więc na wesela już nie pójdę, pewnie żadne i krawata
1: to kiedy
0: nie założę.
1: Ostatni raz miałeś krawat na
0: nie
1: sobie?
0: Nie wiem, właśnie nie pamiętam i chciałbym podjąć wątek niepamiętania. W sensie, czego dawno, tak dawno nie robiliście, że już nie pamiętacie. Nie musi to być zakładanie krawata, może być coś innego. Czego dawno nie robiliście.
1: 726-826-826 albo Messenger, zapraszamy. Czego wy dawno nie robiliście? Ja tak sobie zachodzę w głowie, czego ja dawno nie robiłem?
0: Nie ja? Biegałeś.
1: To jest pierwsza sprawa. Nie sprzątałem.
0: Nie sprzątałeś? Za ciebie wszystko robią?
1: W samochodzie.
0: No, to prawda, wczoraj po dzieciach ja odkurzałem.
1: Tak, a ja w samochodzie nie sprzątałem. To jest po prostu jest syf taki, że i malaria. No, a czego wy nie robiliście dawno? 726-826-826 i Messenger, zapraszamy.

0: A tam na końcu zrozumiałem moc. Bo wiem, że z noc. Na jeden krótki dzień i noc, to wynika z kontekstu, ale...
1: Ale zrozumiałeś inaczej.
0: Bo tak, Sylwia, tak, no wiesz, tak chyba specjalnie zagadkowo.
1: Takie niedomówienie zostało, tak?
0: Moc no jest z nami o 6.17. Musi być, mam nadzieję, że już gdzieś tam kawka wam się parzy i już jest
1: mam ochotę na kawę. Dawno nie piłem, bo nie piłem jej wczoraj, piłem dopiero przedwczoraj, więc mam ochotę na kawę, więc to zaraz uczynię, siorbnę sobie. A ty powiedz państwu, o czym dzisiaj pytamy.
0: Dzisiaj pytam, co byście chcieli zrobić, czego dawno nie robiliście? Jest Kamil. Witamy.
2: Witam. Ja chciałem pozdrowić wszystkich, którzy biegają i ćwiczą. Aha. Tak jak ja dzisiaj. O. Po 5 latach niczego nie robienia. I się zacząłem ćwiczyć. No i właśnie fajnie jest, tak z radiem SK sobie biegam. No i pozdrawiam tych, którzy słuchają mi się radia i swojego sumienia, aby biegać i schudnąć ładnie wygląda. Dziękuję.
0: Widzisz, Rząbek?
1: To 5 lat, w zaledwie 5 lat. Dobrze, to ja od dzisiaj odliczam 5 lat i za 5 lat też.
0: Ale nie,
1: się...
0: tobie już zminęło z 20.
1: To wiesz, to zależy od kiedy Kamil zaczął odliczać. No to nie ma tak, wiesz, no.
0: Nie ma to tamto.
1: Nie jest tak, tak. 7268268826, czekamy na wasze kolejne telefony. Czego dawno nie robiliście, co byście chcieli zrobić na przykład teraz? Nie, na co macie taką ochotę,
0: że
1: prawda?
0: Tak dawno nie robiliście, że sobie myślicie, a chyba to zrobię, bo tak dawno tego nie robiłem.
1: A nawet jak nie zrobię, to chociaż sobie pomyślę o tym, że zrobię.
0: Dajcie znać. Messenger lub nasz numer telefonu 726-826-826. SK2. A fajnie, że niektórzy biegają i słuchają nas. Pamiętajcie, że jest aplikacja mobilna Radia SK2.
1: Na sk2.pl wszystko.
0: Ściągamy i słuchamy. No.

0: Takie zakończenie gitarowe. Piękny utwór, perfekt w Radiu SK2. 25 minut po 6. Oczywiście, że musimy z rana troszeczkę
1: poszeleścić gazetką. Oczywiście,
0: bo trzeba też przeglądnąć, żeby wiedzieć, co i jaki na przykład jest. Jest piękna, piękna, piękne kreacje. Jolanta Kwaśniewska w nawiasie lat 70. Mhm. Odwiedziła znanego projektanta i wyszła obładowana torbami. Jest taki nagłówek: na urodziny się obkupiła.
1: No i teraz pewnie mąż Aleksander się zastanawia. No i po co? No i po co? Obku. Nie wystarczą dwie ostatnie sylaby?

0: autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
0: Największe święto polskiej muzyki. Właśnie

0: 2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Express Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek złote paluszki rybne Frosta, opakowanie 450 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, złote paluszki rybne Frosta. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
7: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
6: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
7: To płyn do płukania Blaublitz, a cena cię zaskoczy.
6: To biegnij po kolejne, póki promocja.
7: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
6: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Poranek w Białej Podlaskiej zapowiada się dość pochmurnie, z temperaturą około 15 kresek. Słońce będzie nieśmiało wyglądać zza chmur, a wiatr z południowego wschodu będzie ledwo wyczuwalny. Ciśnienie pozostanie stabilne. Po południu spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu, a temperatura wzrośnie do 19 stopni. Wieczorem chmury nadal będą dominować, a termometry pokażą 18 kresek. Nie zapomnijcie zostać z nami, bo już za chwilę kolejne polskie hity na SC2.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Minęła 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Na początek USA i seria strzelanin w stanie Iowa. Łącznie zginęło 7 osób. Prawdopodobnie doszło do sporu domowego. Sprawca najpierw zastrzelił 4 osoby w jednym z domów, później policjanci odnaleźli ciała dwóch kolejnych mężczyzn. Podczas próby zatrzymania napastnik odebrał sobie życie. Silne trzęsienie ziemi na południu Włoch. Wstrząsy miały magnitudę 6,2. W niektórych miejscowościach ludzie w panice wybiegali z domów. Włoska obrona cywilna uspokaja. Na ten moment nie ma informacji o zniszczeniach. Dziś tańsze tankowanie na stacjach paliw. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 95 groszy. Benzyna 98 kosztuje maksymalnie 6,54, a za olej napędowy kierowcy zapłacą do 6 zł i 26 groszy.

0: Oj, to musiała być niezła poniedziałkowa na Dzień Dziecka impreza, jak o 6.37 Natalia Zastępa dopiero wraca do siebie, prawda? Szukasz kluczy, próbujesz trafić w zamek, nie? Dobra, czego dawno nie robiliście? Było pytanie, jest odpowiedź.
1: No ja dawno nie zastawiałem muchy.
0: O proszę. To był Darek.
2: Darek, to coś mnie z Darkiem łączy, bo ja na przykład też dawno nie przyciąłem komara od wczoraj.
0: A, też owad.

0: Komu umknęło, to musimy powiedzieć o Estończyku, bo ja go podziwiam. Pobił, nie wiem czy pobił jakiś rekord, ale no wyczyn niemały. Przeszedł po linie na wysokości 180 metrów, na dystansie około 500 metrów między Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, a wieżowcem Warsaw Tower.
1: A myślałem, że między Pałacem Kultury i Warszawie, a Rygą.
0: Nie, 500 metrów przeszedł, ale poczekajcie, no tak wysoko spacerował, od tego zegara, co jest na Pałacu Kultury, do Warsaw Tower. Ta lina, po której szedł, miała tylko 19 mm szerokości. To jest centymetr, niecałe 2 centymetry, o tak.
1: No. I zobacz, przeszedł pół kilometra po linie na wysokości 180 metrów nad ziemią i zadowolony.
0: No doszedł zadowolony.
1: A ja, weźmy takiego jarząbka, gdybym przeszedł pół kilometra, to by mnie wszystko bolało.
0: Zależy po czym.
1: No po 40. SK2.

0: SK2.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: jak SMS na 7268286, czego dawno nie robiłem, a chciałabym zrobić teraz, to kluski lane.
1: Ależ mnie smaka zrobiłaś, dziewczyno.
2: Lane kluchy. Ale to tak same, czy takie zupki?
0: Nie wiem.
2: Ale ja teraz... to lubię w zupce lane kluchy.
0: Gdzie znaleźć kluchy, które dadzą się zlać? To jest pytanie.
2: Dobra, my tu się oblizujemy, a zostały nam 3,5 minuty do 7. Wtedy newsy, nie odchodźcie za daleko.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
3: W drugiej alejce po prawej.
2: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
3: A, to prawda.
2: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
3: No jasne.
4: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: W Białej Podlaskiej szykuje się dzień pod znakiem chmur. Temperatura osiągnie 15 kresek, a wiatr z południowego wschodu będzie delikatnie muskał twarze. Powietrze czyste, więc oddychać się będzie przyjemnie. Wieczorem termometry pokażą 18 stopni, a ciemne chmury nie znikną z nieba. Nocą czeka nas silniejszy wiatr, który może trochę namieszać na drogach. Maksymalnie temperatura wzrośnie do 19 kresek. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
14: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: Minęła 7, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Zmasowane ataki rakietowe na Ukrainę. Rosjanie ostrzeliwali cele przez całą noc. W niektórych miejscach ataki wciąż trwają. Najtrudniejsza sytuacja jest w Kijowie, gdzie uszkodzone zostały budynki mieszkalne. Pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Sytuację śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
17: Według ukraińskich władz w całym kraju zginęło co najmniej 10 osób, a ponad 80 jest rannych. Najtrudniejsza sytuacja jest w Kijowie, Charkowie i Dnieprze. W stolicy trwa przeszukiwanie zniszczonego 24-piętrowego wieżowca, pod którego gruzami mogą znajdować się mieszkańcy. W związku z atakami myśliwce podrywało polskie wojsko, jednak jak informuje sztab dowodzenia, nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej.
16: Oblał mężczyznę benzyną i podpalił. Zatrzymany terytorial z Lubelszczyzny usłyszy zarzuty. 47-letni żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej po awanturze z kolegą jego syna podpalił go i uniemożliwił udzielenie pomocy ofierze.
18: Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez policję. Pokrzywdzony w stanie ciężkim, walczy o życie w szpitalu, ale rokowania są niekorzystne.
16: Relacjonuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Śledczy nie informują na razie o motywach podejrzewanego. Poszkodowani przez trąbę powietrzną mogą liczyć na pomoc finansową. Środki mają pomóc na odbudowę przy odbudowie domów. W Balcarzowicach na Opolszczyźnie pracuje komisja szacująca straty. Burze uszkodziły tam 18 budynków. Na szczęście nikt nie został ranny. Mieszkańcy mogą też wnioskować o doraźną pomoc. To nawet 8 tysięcy złotych na najpilniejsze potrzeby.
19: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
20: SK2 Sport.
16: Maja Chwalińska zachwyciła Paryż. Polska tenisistka awansowała właśnie do ćwierćfinału wielkoszlemowego French Open. Do turnieju przebiła się przez kwalifikacje i wygrała już 7 meczów. W ćwierćfinale na Polkę czeka Rosjanka Anna Kalińska. Koszykarze Legii zrobili kolejny krok w stronę obrony tytułu. Po raz trzeci wygrali w półfinale z Dzikami i awansowali do finału Orlen Basket Ligi. Finałowym rywalem Legii będzie Zastal Zielona Góra. Z kolei Dzikom pozostanie rywalizacja o trzecie miejsce z Arką Gdynia.
19: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
5: Wczoraj w Dzień Dziecka przeglądaliśmy w domu stare albumy. Czy ty też masz takie w albumie zdjęcie z dzieciństwa, na którym masz założone rajtuzy od stóp po pachy?
9: Mam i doskonale to pamiętam, ale dla swojego wytłumaczenia powiem, że wyrosłem na porządnego mężczyznę.
5: Bo każdy porządny mężczyzna ma za sobą mroczną przeszłość.

0: 9 po 7. Ja nie wiem, ja się nie znam, bo grzybów nie zbieram, ale mam wrażenie, że sezon na grzyby trwa w pełni. Codziennie w internecie natrafiam na takie newsy perełki. Tym razem mam nagłówek Rarytas. Grzyb, którego znają tylko koneserzy.
1: A chodzi o łuszcz kwiaka zmiennego, znanego również jako łuszczak zmienny, który jest ceniony przez koneserów za swój smak i aromat.
0: No, mam wrażenie, że grzyby to rosną już wszędzie, wiesz?
1: Tak, to prawda, to prawda. Ostatnio u siebie znalazłem na przykład za wersalką jeden, no. SK2.
0: Tych grzybiarzy koneserów zapraszamy na Mazowsze do Jarząbka.
1: Można polizać ściany, zobaczymy jak wam będzie smakował. Zapraszam.

0: 15 minut po 7 w Radiu SK2, Kuba i Kuba, za chwilę Baim. Dość mówią komicy w Rosji.
1: No, żarty o Putinie można, znaczy za żarty można trafić za kratki. Uważajcie, Rosja karze swoich obywateli za to, że mówią i o wojnie, i o armii, i o decyzjach przywódcy, ale w taki sposób taki, że to po prostu wyśmiewają. No i część komików, stand-uperów i blogerów wyemigrowała już na przykład z Rosji z obawy o swoją wolność. Inni zostali uznani za zagranicznych agentów albo skazani na wieloletnie wyroki. Tak więc nie ma śmiechu w Rosji.
0: Nie, nie, nie. Żartować o Putinie w Rosji nie można. Można skończyć za kratami. Putin po prostu nie ma dystansu do siebie.
1: Ale za to ma dystans do komików, proszę bardzo.
0: Najpierw a później hen daleko. Do łagru! SK2

0: Wy też nie jesteście sami, macie nas, Wajdę, Jarząbka, Jarząbka i Wajdę. Jest 25 minut po 7 i za chwilę też newsy, ale my jeszcze we wcześniej gazetki dalej przeglądamy.
1: Bo pani Katarzyna Wdowbor okazuje się, że ma nowy dom. Kupiła sobie dom w Hiszpanii, proszę bardzo, ale kupić dom to jest jedno, a doprowadzić go do stanu użyteczności to drugie.
0: I ale tutaj, zobacz, kogo ona tam zaprosiła.
1: Wy czekacie po 2 lata na hydraulika, na tego, co płytki układa, a tutaj pani Katarzyna Dobor zaprosiła sobie kolegów z programu Nasz Nowy Dom, którzy wyremontują jej dom w Hiszpanii.
0: No, proszę bardzo. Pracowała, nie remontowała innym, potem się zwolniła, czy tam ją zwolnili i już nie remontuje, ale z ekipą się zaprzyjaźniła, więc ich podebrała sobie, no, pod siebie.
1: I tam w tym nowym domu, prawda, tam zawsze pani Katarzyna na koniec tableta rozdaje, prawda?
0: Ciekawe, komu podbierze tablet na końcu, teraz, żeby dać sobie.

0: Wenecja. Kiełbasa? Krakowska.
1: Śliwka? Z Nałęczowa.
0: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
1: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
0: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
2: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
9: Burmistrz Kamil Kożuchowski oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu zapraszają Państwa na festiwal Gmina Piszczac Łączymy Pokolenia. Już 7 czerwca w niedzielę od 16.30 na boisku klubu Lutnia Piszczac czekać będą bezpłatne atrakcje, festiwal smaków, dmuchańców, baniek mydlanych, piana party, mega maskoty i zabawy animacyjne. Od 19.30 scenę przejmą zespoły Kama Sutra, Łydka Grubasa i Kubańczyk. Pamiętajcie, 7 czerwca bawimy się razem w Piszczacu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na Ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na Twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
2: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Dziś w Białej Podlaskiej czeka nas umiarkowana pogoda. Słupki rtęci pokażą 16 kresek, więc nie będzie ani za zimno, ani za ciepło. Może pojawić się deszcz, ale ciśnienie pozostanie stabilne, co nie wpłynie na wasze samopoczucie. Jakość powietrza będzie dobra, dlatego oddychać można pełną piersią. W nocy spodziewajcie się silnego wiatru, który może potrwać do rana. Wieczorem niebo będzie niemal wolne od chmur, a temperatura wyniesie 18 stopni. Zostańcie z SK2 po kolejne polskie hity.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 75 w Małopolsce. W Czchowie zderzyły się dwie osobówki, ranna została jedna osoba. Droga między Nowym Sączem a Brzeskiem jest całkowicie zablokowana. Ruch odbywa się objazdami, a na miejscu pracuje policja. Ogień w Płocku został opanowany. Akcja dogaszania potrwa jeszcze wiele godzin. Strażacy nadal pracują na zgliszczach hali magazynowej. Obiekt stanął w płomieniach wczoraj wieczorem. Częściowo ewakuowano okolicznych mieszkańców. Do tematu wrócimy w newsach Eski 2 za pół godziny. IMGW ostrzega przed burzami i mgłami. Ostrzeżenia wydano dla 6 województw. Alerty dotyczą m.in. Podlaskiego, Lubelskiego i Podkarpackiego. A burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu i grad. W 9 województwach prognozowane są gęste mgły. Alerty obowiązują do 20.

0: się na przykład może śmiać Flora, albo czy Maciej Musiałowski ze swoim utworem Flora, albo na przykład Męskie Granie, albo na przykład Wiktor Waligura też mógłby się śmiać, bo to pierwsze trzy miejsca naszej polskiej gorącej dwudziestki.
1: No ja się teraz śmieję.
0: Z czego?
1: Że ci się na początku tytuły z artystami pomyliły.
0: A, bo widzisz, bo to jest piątek, nie?
1: Tak, piątek jest. Tak, jest, jest piątek. Jarząbek ewidentnie myślami przy tym krótkim tygodniu już w długim weekendzie.
0: Bo w piątek jest notowanie kolejnej naszej polskiej gorącej dwudziestki, no.
1: I będzie się działo.
0: Się
1: i
0: czeka na to.
1: Będziemy zmieniać, wy będziecie zmieniać wszystko w zasadzie. SK2.pl, gorąca polska dwudziestka, tam można głosować, żeby tę listę zmienić. My chcielibyśmy podbić jedną z artystek.
0: Zawsze robimy tak, że podbijamy tych, którzy są w pierwszej dziesiątce, prawda? To teraz zrobimy inaczej. Podbijmy tą artystkę, która jest w drugiej dziesiątce.
1: Nawet pod koniec drugiej dziesiątki.
0: 17 miejsce, Marisa, Odkochaj. Taki utwór piękny, a taki no trochę niedoceniony. Bo to 17 miejsce. No,
1: docencie.
0: Panie docencie.
1: No.
0: Magistrze.
1: SK2.pl, docencie.
0: Panie
1: Marisa,
0: profesorze.
1: Już teraz, proszę.

0: Taki zestaw na 7:50 od Oskara Cymsa. Niech mówią. To tytuł tego utworu. Za chwilę zagramy budkę suflera.
1: Sufler. Ale mówią i jest głośno o tym. Doszło do kradzieży, zuchwałej kradzieży i teraz trudne słowo. Defibrylatora.
0: Defibrylatora. Tak, wiem. To jest to urządzenie tak do resuscytacji, jakby coś się...
1: Kolejne trudne słowo.
0: Jakby ktoś był zainteresowany chyba do resuscytacji.
1: Posłuchajcie, wszystko się działo w kościele pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Poznaniu i tam skradziono defibrylator.
0: Czemu się śmiejesz?
1: Umieszczony w kapsule na ścianie świątyni.
0: Ze słowa się śmiejesz, po prostu, że trudne,
1: no, oczywiście,
0: tak?
1: Że tak, no.
0: A na ścianie to. Sobie wisiał defibrylator i złodziej go ukradł. Policja zabezpieczyła monitoring, ale sprawcy nie udało się znaleźć.
1: Parafia zaapelowała wiernych o modlitwę w intencji wykrycia i nawrócenia sprawcy, czyli tego złodzieja defibrylatora. No nie, no czwarty raz tu nie powiem, no. Chodzi o to, żeby się on nawrócił, prawda? Bo haniebny tego czynu
0: modlitwa
1: dokonał.
0: Modlitwa w intencji wykrycia i nawrócenia sprawcy.
1: No tak musi być, no.
0: A jak ten defibrylator był mu potrzebny?
1: Po co?
0: Intencja o zdrówko też by się przydała. SK2.
1: Ale nikt mi nie uwierzy, że jestem trzeźwy teraz.
0: Nikt ci nie uwierzy.
1: Gibraltar. No widzisz? Defibrylator. No. Resuscytacja.
0: Jola, no? Lojalna.
1: No widzisz?
0: No powiedz.
1: Jola.
0: No powiedz.
1: A jak Jola była nielojalna, to co?
0: A nielojalna Jola? No dawaj.
1: Nie testuj,
0: no dawaj.
1: Mnie, to
0: nielojalna Jola, no.
1: Nie.
0: No powiedz.
1: Nie, nie boję się.

0: o nas, to o nas. Mhm. Słuchaj. Wszystko
1: ja
0: się zgadza.
1: Nie umiem.
0: Wszystko się zgadza.
1: Dobra, ja poczekajcie. Próbowałem.
0: Dobra, rozrewolwerowany rewolwerowiec.
1: Rozrewolwerowany.
0: No, chyba nie. Ale on sobie nie żartuje. On naprawdę nie potrafi wymówić, jak jest rykoło.
1: Potrafię.
0: Rykołoly.
1: Potrafię.
0: Dajcie Jarząbkowi jakieś słowo, którego nie potrafi wymówić. Musi być ry i ly w tym słowie, żeby nie potrafił wymówić tym słowem. Dzisiaj zgłosimy się do zabawy państwa miasta.
1: Niekoniecznie. Może być też ABC.
0: Dobra, uspokój się. 726 826 826 albo Messenger. Na Messengerze zostawiacie nam swój numer telefonu, jeśli chcecie zagrać o prezent marzeń o wartości 500. Słowo, którego Jarzy nie wymówi.

0: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
2: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
1: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
2: To płyn do płukania Blaublitz, a cena cię zaskoczy.
1: To biegnij po kolejne, póki promocja.
2: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
3: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Przedpołudnie w Białej Podlaskiej zapowiada się z lekkimi opadami deszczu, a termometry pokażą przyjemne 16 kresek. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych obowiązkach. Ciśnienie stabilne nie wpłynie na samopoczucie. Wieczorem spodziewajcie się silniejszego wiatru, co może utrudniać jazdę. Nocą temperatura spadnie, a jutro znów możliwe przelotne opady i maksymalnie 16 stopni. W czwartek niebo całkowicie zasnute chmurami, a temperatura wzrośnie do 22 kresek.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Minęła 8, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Na początek Ukraina po nocnym zmasowanym ataku. W Kijowie pracują ratownicy, uszkodzenia są w całym mieście. Największe w centrum, gdzie pocisk trafił w wieżowiec. Zginęły co najmniej 4 osoby, ponad 60 jest rannych, w tym dzieci. W Dnieprze zginęło 6 osób, a ponad 30 zostało rannych. Pod gruzami mogą być ludzie. Jak podają siły powietrzne Ukrainy, Rosja wystrzeliła ponad 650 dronów i 73 rakiety. Ogień został opanowany, ale akcja do gaszania potrwa jeszcze wiele godzin. Strażacy z Płocka mają za sobą ciężką noc. Wciąż pracują na zgliszczach hali magazynowej. Obiekt wczoraj wieczorem stanął w płomieniach. Ogień pojawił się na dachu budynku.
10: Odgrodziliśmy tutaj tą stację CPN-u. Było tutaj ta strefa napiew, była gaszona, żeby to się nie rozprzestrzeniło. Było również zagrożenie, że płomienie mogą się przenieść na sąsiedni blok, gdzie mieszkańcy zostali ewakuowani ze względu na blisko znajdujące się tutaj drzewa.
9: Mówi Wojciech Pietrzak, rzecznik Płockiej Straży Pożarnej. Finalnie ogień pochłonął nie tylko przestrzeń magazynową. Mieszkańcy przyznają, że byli pełni obaw.
11: Serwis spawarek, czyli dwutlenki węgla, takie ładunki łatwopalne, bym powiedział.
12: Tam nawet Czucholand był.
11: Bardzo tragicznie wyglądało, no ale opanowali strażacy.
9: W akcji gaszenia ognia udział brało ponad 100 strażaków z Płocka i sąsiednich miejscowości. Licencja na Chopina. Takiego pozwolenia potrzebowała gorzowska projektantka. Natalia Ślizowska przygotowała kolekcję inspirowaną kompozytorem. W sobotę w Nowym Jorku odbędzie się pokaz Modern Chopin Vision, a na wybiegu pojawią się fraki, spodnie, koszule, ale też suknie. Wydarzenie odbędzie się w ramach Polskiego Dnia Mody.
13: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
14: SK2 Sport.
9: Uczestnicy mundialu rozgrywają ostatnie sparingi przed wylotem za ocean. W towarzyskich meczach Norwegia pewnie 3-1 pokonała Szwecję, z kolei Austria wygrała 1-0 z Tunezją, a dziś m.in. Chorwacja zagra z Belgią. Jutro polskie siatkarki rozpoczną rywalizację w Lidze Narodów. Pierwszy turniej odbędzie się w Chinach. Polki czekają trudne spotkania z Belgią, Czechami, Serbią i Chinami. Zaczną w środę od meczu z Belgijkami.
13: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
15: A tam wielkie Michalo, licencja na Chopina.
16: Prawda, przeżyjemy. No. Literatura też jest licencjonowana przecież, tak, nie?
17: Ale no, czy to jest jakieś osiągnięcie? W tym kraju każdy szwagier w weekend ma licencję na Chopina.
18: Wajda i Jarząbek w Radiu S.

0: 10 po 8. Uważajcie, uważajcie na fotoradary, żeby nie było tak jak w Niemczech.
1: Uważajcie na starsze kobiety z balkonikiem.
0: A, to też. No. Niemiecka policja opublikowała ciekawe zdjęcie kobiety właśnie poruszającej się z balkonikiem,
1: która przekroczyła prędkość.
0: Fotoradar cyknął zdjęcie, jest napisane 42 km na godzinę. Prawda była taka, że fotoradar został uruchomiony przez samochód dostawczy, ale w momencie, gdy urządzenie wykonywało zdjęcie, przez środek kadru przechodziła starsza kobieta z balkonikiem, która sukcesywnie zasłoniła rejestrację.
1: Ja w tą wersję nie wierzę. Ja w nią po prostu nie wierzę. Ja myślę, że to właśnie ta pani się tak rozpędziła dość mocno, bo to było tak w Niemczech, prawda? I w Niemczech w takie zdjęcie można uwierzyć. Wystarczy, że dobrą promkę w Lidlu rzucą, no i tak to jest, nie? SK2

0: Dobrze, wstał i poszedł po koło, bo ja zapomniałem. Bardzo dobrze, przynieś, usiądź, postaw. Tak, usiądź. Dobrze.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2.
3: Czy gąbkę mam też namoczyć?
0: No właśnie, miałem mówić, że powinniśmy w Państwa miasta grać z taką tablicą, jak w szkole była, i wtedy byś leciał jeszcze po gąbkę i po kredę. Ale dobrze, że mamy
3: bardzo
0: to.
3: Chętnie.
0: Dobrze, że mamy to koło. Nikola i Mateusz, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Gracie o prezent marzeń o wartości 500 zł. Przypominam zasady. Kręcę w kołem w prawo lub w lewo i losuję wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
4: Tak.
5: Tak.
0: Dobrze, Nikola zacznie.
3: Nikola, w prawo czy w lewo?
4: Prawo.
6: Prawo.
3: Ja się cieszę, że po wczorajszej wizycie naszych dzieci to koło jeszcze funkcjonuje.
0: No, ale tu odpadła jedna rzecz, ty nie widziałeś, ja to naprawiałem później. Joker się wylosował. Nikolo, możesz wybrać sobie literę.
4: No, to niech będzie A.
0: Pierwsza litera alfabetu, uwaga, 20 sekund.
3: Państwo.
4: Austria.
3: Miasto.
4: Augustów.
3: Znana postać.
4: Arkadiusz Milik.
3: Roślina.
4: Akacja.
3: Kolor.
4: Akacjowy.
3: Zawód.
4: Aktor.
3: Samochód.
4: Alfa Romeo.
3: Imię.
4: Alicja.
3: Przedmiot.
0: Agrafka. Już po czasie.
3: Ja chcę zobaczyć jeszcze ten.
0: Kolor akacjowy pewnie, tak? Dobrze. Tak. Jak jest kolor akacjowy, to będzie 8.
3: Chciałem zobaczyć, jak to.
0: 8 punktów będzie. Jest?
3: Tak, jest. Dobra. Jest.
0: 8 punktów dla Nikoli. Mateusz, 8 punktów do przebicia. W prawo, w lewo.
5: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo.
3: No i co?
0: No za długo się kręci. Może znowu się ten...
3: Zepsuło coś.
0: Dynks zepsuł, ale chyba nie. Działa, zatrzymało się. Na K literze. Litera K, ja...
3: Kocham cię.
0: Na przykład. 20 sekund. Uwaga, państwo.
5: Korea Południowa.
0: Miasto.
5: Kołobrzeg.
0: Tytuł filmu.
5: Killer.
0: Imię.
5: Krzysztof.
0: Roślina.
5: Klon.
0: Potrawa.
5: Kukurydza gotowana.
0: Zawód już po czasie będzie, nawet jak powiesz. Kotlet mogłeś powiedzieć i byłoby szybciej.
3: Myślę na kaktus.
0: I może jeszcze byśmy, no tak. Może wtedy jeszcze byśmy do zawodu.
3: Ja myślę, że Mateusz, gdyby nie roślina,
0: tak,
3: to mógłby się triumfować.
0: Nad klonem długo się zastanawiałeś.
3: Tak, trochę za długo, ale to
0: ale
3: jest
0: ładny wynik. Ładny wynik, Mateuszu, co prawda nie na tyle, żeby wygrać z Nikolą, ale 6 punktów na solidne nagrody pocieszenia starcza, a Nikola ma prezent marzeń.
4: Super, dziękuję.
0: Pozdrawiamy Nikolę, pozdrawiamy Mateusza, który wiemy, że z córką jedzie chyba do szkoły, tak? Bo poza anteną nam mówiłeś, Mateusz?
5: Tak, do przedszkola.
0: Do przedszkola.
3: To będą tu specjalne w takim razie.
0: Jaki numer przedszkola, w jakiej miejscowości?
5: To jest niepubliczne przedszkole w Opolu.
0: W Opolu. To pozdrawiamy niepubliczne przedszkole w Opolu.
3: Znajdziemy jakieś specjalne nagrody pocieszenia.
0: Tak jest.
3: Takie, żeby się jej córce podobały. A do Nikoli leci
5: bardzo.
3: Prezent marzeń o wartości 500 zł.
0: Pozdrawiamy czule. Zapraszamy jutro po 8.
2: Państwa miasta
1: w radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

0: kombi i kochać za późno na antenie Radia SK2. Mam taki nagłówek, pietruszka już w nowym domu. Młoda żyrafa z warszawskiego ogrodu zoologicznego zamieszkała w Ljubljanie, czyli chyba na Słowenii, nie?
1: Pietruszka, tak patrzę na ją, to zwykły szczypior jest.

0: wypadki, zagrożenia, katastrofy. Tu wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
6: Zaprawy?
5: Dobrze. A jaka ma być zaprawa?
6: No, dobrej jakości.
5: I jaka?
6: No, niedroga.
5: I dokąd po nią pojedziemy?
6: Do Bricomana.
7: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Dziś w Białej Podlaskiej czeka nas umiarkowana pogoda. Słupki rtęci pokażą 17 kresek, a może nawet trochę popadać. Wiatr będzie delikatny, więc nie ma się czym martwić. Jakość powietrza pozostanie dobra, co na pewno ucieszy spacerowiczów. Wieczorem i w nocy spodziewajcie się jednak silniejszego wiatru, który może potrwać do rana. Temperatura wzrośnie do 19 stopni. Czy słońce, czy deszcz? W SC2 w Białej Podlaskiej zawsze gramy same polskie hity, kolejne już za chwilę.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Trwają przygotowania do wojskowego transportu medycznego. W czwartek do Polski ma wrócić 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha. Dziewczyna od wielu tygodni przebywa w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Samolot z zespołem ewakuacji medycznej poleciał wczoraj na miejsce. Do tematu będziemy wracać. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano 19 i 20 czerwca w hali Expo. Pierwszego dnia spotkania i dyskusje ekspertów, a drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności. Serena Williams wznawia sportową karierę. To po prawie 4-letniej przerwie. Triumfatorka 23 wielkoszlemowych turniejów ma zagrać na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Clubu. Amerykanka dzięki dzikiej karcie ma wystąpić w deblu, a zawody ruszają tam za tydzień.

0: 22,5 minuty zostały nam do godziny 9. Wehikuł, uruchamiamy go. Hej!
1: Żebyśmy tylko za daleko nie pojechali.
0: Poczekaj. Dzisiaj może 2008?
1: No okay, jest. Dobra.
0: 8 to jest 2, to jest 18 lat. 18. Znowu, ale to znowu, już kiedyś 18 lat robiliśmy, nie?
1: No ja raz miałem 18.
0: Ja też raz miałem.
1: No. Nie pamiętam. Posłuchajcie, no to wracamy. Czerwiec, 2008 rok, proszę bardzo. Lech Wałęsa. Tchórzom nie zakładano teczek, tak mówił wtedy w wywiadzie dla Rzeczpospolitej.
0: Według byłego prezydenta ludzie, którym nie zakładano teczek, byli po prostu tchórzami.
1: Tak więc, drogie dzieci, pamiętajcie o tym, idąc codziennie do szkoły, z teczką na plecach, jesteście bohaterami.

0: Uwierz, że uśmiechniesz się, jeśli odpalisz nowe radio. Nowe radio SK Toy Story Radio. Od wczoraj jakby mówimy wam o tym, bo był Dzień Dziecka, to jest idealny pomysł na Dzień Dziecka.
1: Ej, rozmawiałem troszkę z ludźmi, którzy już słuchali tego radia i mówią, świetny w ogóle pomysł.
0: Jak jedziecie teraz gdzieś z dziećmi na przykład.
1: Posłuchajcie, włączacie Toy Story Radio, SK Toy Story Radio i wiecie co? I po prostu macie całą drogę spokój. I w ogóle fajne kawałki.
0: Wyobraźmy sobie takie radio, które jest osadzone w świecie zabawek. No sama nazwa mówi SK Toy Story Radio, tak?
1: Tak jest.
0: Jesteśmy w pokoju zabawek. Zabawki dla zabawek robią audycje. Są reklamy dla zabawek. My nawet, nieskromnie powiem, w tych reklamach braliśmy udział.
1: Są serwisy informacyjne dla zabawek. Wszystko dla zabawek tak naprawdę.
0: I są prezenterzy dla zabawek. Jest nasz Michałek.
1: Ciekawe, czego podają.
2: Ja, pluszowy blablador Hany. Znacie taką piosenkę?
3: Ty drucha we mnie masz. Ty drucha we mnie masz.
4: To piosenka o przyjaźni. A wiecie, kto to jest przyjaciel? To taka osoba, na którą zawsze można liczyć, która zawsze pomoże nam, gdy tego potrzebujemy.
0: O, czyli Wajda na Jarząbka, Jarząbek na Wajdzie.
3: Ty drucha we mnie masz.
0: Czy ty powiedziałeś Jarząbek na Wajdzie?
3: Ty drucha we mnie
0: Tego bym nie chciał. SK to History Radio już jest dostępne dla was.
5: Czekaj, posłuchaj mnie.
6: SK to History Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Albo na stronie.

0: I wyobraź sobie, co sobie nadstawiłem. I to nie był policzek.
1: Nie będę. 6 minut do godziny 9. Uważajcie, bo skarbówka daje mandaty za pizzę z krewetkami.
0: Tak jest, uważajcie. Do jednej z gdańskich pizzerii przeszły sobie dwie kontrolerki ze skarbówki. W cywilu oczywiście. Zamówiły pizzę z krewetkami, zjadły ją, no i zapłaciły, prawda? Tylko że chwilę później wyciągnęły legitymację i wlepiły mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych.
1: Okazało się, że właściciel zastosował na pizzy preferencyjną stawkę VAT 8% dla usług gastronomicznych.
0: Natomiast krewetki jako owoce morza nie kwalifikują się do preferencyjnej stawki dla usług gastronomicznych i VAT w tym przypadku powinien wynosić 23%.
1: Ja zawsze wiedziałem, że pizza z krewetkami ma wiele VAT, ale nie wiedziałem, że aż tyle.
0: Strach pomyśleć, ile VAT-u ma ananas.

0: Dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
2: Tak dla siebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
3: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Burmistrz Kamil Kożuchowski oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu zapraszają Państwa na festiwal Gmina Piszczac Łączymy Pokolenia. Już 7 czerwca w niedzielę od 16.30 na boisku klubu Lutnia Piszczac czekać będą bezpłatne atrakcje, festiwal smaków, dmuchańców, baniek mydlanych, piana party, mega maskoty i zabawy animacyjne. Od 19.30 scenę przejmą zespoły Kama Sutra, Łydka Grubasa i Kubańczyk. Pamiętajcie, 7 czerwca bawimy się razem w Piszczacu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Dziś w Białej Podlaskiej czeka nas umiarkowana pogoda. Na termometrach zobaczymy około 17 kresek. Może pojawić się deszcz, więc warto mieć parasol pod ręką. Ciśnienie będzie stabilne, co nie powinno wpływać na samopoczucie. Jakość powietrza pozostanie dobra, dlatego nie ma się czym martwić. Wieczorem i w nocy zapowiadany jest silny wiatr, który może trochę przeszkadzać, zwłaszcza kierowcom. Temperatura wzrośnie do 19 stopni. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Zbliża się 9. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Jest wniosek o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu. Prokurator generalny przekazał go do Parlamentu Europejskiego. Prokuratura chce też zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Według śledczych, Jaki jako wiceminister sprawiedliwości miał przekroczyć uprawnienia i nie dopełnić obowiązków. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na Ukrainę. W Dnieprze zginęło już 8 osób. W gruzach jednego z budynków odnaleziono 3-letnie dziecko. Rosjanie uderzyli w wiele regionów kraju. Rakiety i drony spadły m.in. na Charków, Kijów i Dniepr. W stolicy zginęły 4 osoby, a ponad 60 zostało rannych. O tym nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki.
15: Najwięcej dotąd ofiar jest w Dnieprze, położonym na południowym wschodzie Ukrainy. Tam rakiety i dron uderzyły w blok mieszkalny. W stolicy kraju, w dzielnicy Podolskiej, zawalił się wielopiętrowy budynek. Według informacji mera miasta Witalia Kliczki, ludzie nadal mogą być pod gruzami. Obrona przeciwlotnicza raportuje o zniszczeniu powyżej 40 rakiet i 600 dronów. Wcześniej prezydent Ukrainy uprzedzał o możliwym zmasowanym ostrzale. Po tej informacji wiele mieszkańców stolicy jeszcze przed północą udało się na nocleg do metra lub w inne bezpieczne miejsca. Kijów, Ołech Biłecki.
14: Pożar w szpitalu w Szczecinie. Ogień pojawił się po godzinie 5 rano. Doszło do niego w izbie przyjęć jednego z oddziałów. Nikomu nic się nie stało, nie było też ewakuacji pacjentów. Pożar udało się opanować jeszcze przed przyjazdem służb.
16: Przywietrzyliśmy tą salę tak, aby nie było tam gazów popożarowych. Nie był to pożar duży.
14: Mówi Franciszek Goliński ze Straży Pożarnej w Szczecinie. Zawinił pacjent, który przebywając w izolatce, według naszych informacji, rozpalił ognisko.
17: W związku z koniecznością przewietrzenia pomieszczeń oraz wymogami sanitarno-epidemiologicznymi
11: izba przyjęć będzie wyłączona z użytkowania co najmniej do godziny 17.
14: Dodaje rzecznik szpitala Mateusz Iżakowski, a sprawą zajmuje się policja. Od jutra jazda na rowerze, hulajnodze elektrycznej, obowiązkowo z kaskiem. Nowe przepisy dotyczą młodych do 16 roku życia. Ale rajdowiec Kajetan Kajetanowicz zachęca do korzystania z kasków także starszych i sam przyznaje, że ta ochrona głowy uratowała mu życie i karierę.
17: Kilka lat temu miałem potężny wypadek na rajdzie Estonii. Gdyby nie kask, nie byłbym w stanie rywalizować 2 tygodnie później w rajdzie Turcji i wygrać w rajdzie Turcji.
14: A mandat za brak kasku będzie wynosił 100 zł, otrzyma go rodzic dziecka.
3: SK2 News, Biała Podlaska.
7: I Agata Bogucka. Siedziba strażaków OSP oraz koła gospodyń wiejskich w Połoskach w gminie Piszczec doczekała się generalnej przebudowy, mówi Kamil Korzuchowski, burmistrz Piszczaca.
18: Wymienione wszystkie instalacje, dach, okna, cała przebudowa łącznie z wymianą źródła ciepła.
7: Inwestycja kosztowała ponad 2,5 miliona złotych. Biblioteka Barwna w Białej Podlaskiej zaprasza dzieciaki na kolejne spotkanie w ramach awanturniczego klubu filmowego. Seans przeznaczony jest dla bielczan powyżej 6 roku życia. Widzimy się już w sobotę o 13:00. Wstęp wolny.
19: Tu Radio SK2, minęła 9:00, a przed nami 10 najlepszych polskich hitów bez reklam. A w tym wagoniku pojadą z nami w tej godzinie m.in. Dawid Podsiadło i zespół Jam. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: i śniadanie przyprawione. Kasia Kowalska, Pieprz i Sól, gramy wam w Radiu SK2. A w przypadku Mai Chwalińskiej były i pieprzne ataki, i sypanie soli na rany przeciwniczki. Polka awansowała do ćwierćfinału French Open, pokonując Francuzkę Diane Parry. Maja pokazuje nam formę życia. No i też właśnie dzięki tej formie też właśnie wskoczyła do pierwszej setki światowego rankingu tenisistek. Jak widać, pojechanie do Paryża na zakupy to już totalny przeżytek. Teraz dziewczyny wpadają tam po prostu roznieść konkurencję i zgarnąć brawa.
1: SK2.

0: Każdy oddech, twój zespół Perfect w Radiu SK2. Nie da się nie mówić o zespole Perfect bez wspomnienia o Bogdanie Olewiczu, który jest autorem tekstów do wielu hitów Perfectu. Nie płaczewka, niewiele ci mogę dać, a także autobiografia. To właśnie tytuł tej ostatniej piosenki będzie hasłem przewodnim sobotniego widowiska na festiwalu w Opolu. Największe przeboje ze słowami Olewicza zaśpiewają m.in. Natalia Kukulska, Kamil Bednarek czy Kuba Badach i my, czyli Radio SK2. Jak najbardziej. Też tam będziemy. Szczegóły już teraz.
1: SK2. Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie

0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
5: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
4: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
5: To płyn do płukania Blaublitz, a cena cię zaskoczy.
4: To biegnij po kolejne, póki promocja.
5: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
4: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
10: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
2: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Jeśli podoba Wam się ten kawałek, to najnowszy waniliowy album pana Wojtka też powinien przypaść Wam do gustu. Baranowski kilka dni temu zaprezentował swoje nowe, takie bardziej alternatywne oblicze i na tejże waniliowej płycie figuruje już pod pełnym imieniem i nazwiskiem, czyli jako Wojciech Baranowski. My niezmiennie gramy Wam najlepsze polskie hity, a przed nami newsy o 10:00.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
12: W drugiej alejce po prawej.
11: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
12: A, to prawda.
11: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
12: No jasne.
13: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Dziś w Białej Podlaskiej czeka nas nieco chłodniejszy dzień z temperaturą sięgającą 17 kresek. Możliwe są przelotne opady deszczu, więc warto mieć parasol pod ręką. Ciśnienie będzie stabilne, a jakość powietrza utrzyma się w normie. W nocy wiatr przybierze na sile, co może wpłynąć na komfort jazdy, a temperatura spadnie do 16 stopni. Jutro nad miastem pojawią się gęste chmury, a termometry pokażą maksymalnie 17 kresek. Kolejne wieści pogodowe na antenie Eski 2 już za godzinę.
19: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Patrykowi Jakiemu. Śledczy chcą też zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Sprawa dotyczy śledztwa w sprawie nieprawidłowości w służbie więziennej. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
20: Śledczy twierdzą, że miał wydawać polecenia dotyczące bezprawnych decyzji kadrowych wobec jednego z funkcjonariuszy, co miało doprowadzić do jego nieuprawnionego awansu i uzyskania wyższego uposażenia. Ponieważ Patryk Jaki jest obecnie europosłem, do postawienia mu zarzutów konieczna jest zgoda Parlamentu Europejskiego na uchylenie immunitetu.
19: A za 15 minut w prokuraturze krajowej ma się odbyć specjalna konferencja w tej sprawie. Jeszcze dziś poznamy decyzję lubelskiej prokuratury. Chodzi o zarzuty i ewentualny areszt dla żołnierza 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. 47-latek oblał benzyną kolegę swojego syna i podpalił. Więcej o tej sprawie wie nasz reporter Jacek Werner.
21: Do zdarzenia doszło w weekend pod Łęczną na Lubelszczyźnie. Żołnierz zjawił się na posesji. Był to ojciec jednego z dwóch młodych mężczyzn, którzy naprawiali samochód. W pewnym momencie doszło do sprzeczki.
22: W trakcie której napastnik oblał pokrzywdzonego benzyną i podpalił, a następnie uniemożliwił udzielenie mu pomocy.
21: Mówi nam Marcin Kozak z lubelskiej prokuratury. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, poszkodowany wybiegł na drogę, gdzie chcieli mu pomóc przejeżdżający ludzie. Podejrzany odgonił ich, wymachując kijem, po czym uciekł. Został ujęty po krótkim pościgu.
19: Podpalony mężczyzna trafił do szpitala w Łęcznej. Ma poparzone około 70%. 70% ciała. Jego stan lekarze określają jako bardzo ciężki. Dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej zdecydował o zwolnieniu mężczyzny ze służby. Strażacy w gotowości. Gwałtowna pogoda może jeszcze wrócić na Opolszczyznę, również do Balcarzowic, gdzie walczą ze skutkami sobotniej trąby powietrznej.
0: Nie wykluczamy, że w każdej chwili może pojawić się jakaś komórka burzowa, pady silne deszczu. Będziemy zmuszeni prowadzić działania ratownicze, chociażby w usuwaniu powalonych drzew czy pompowaniu wody.
19: Mówi Piotr Zdziechowski ze Strzeleckiej Straży Pożarnej i apeluje, by śledzić ostrzeżenia, ale też stosować się do ich instrukcji.
0: Na pewno każdemu pomożemy, ale żeby ta pomoc do wszystkich dotarła i do tych, które najbardziej potrzebują tej pomocy, to musimy się po prostu właściwie zachowywać i przede wszystkim stosować do poleceń służb ratowniczych, które będą działały na miejscu.
19: Sobotni żywioł uszkodził w Balcarzowicach 18 budynków, 2 całkowicie. Na szczęście nikt nie został ranny.
6: SK2 News, Biała Podlaska.
8: I Agata Bogucka. 100% dofinansowania otrzymał projekt przystosowania szkoły podstawowej w Łomazach pod edukację włączającą, mówi Jerzy Czyżewski, wójt gminy Łomazy.
23: W ramach tego projektu zostanie wyremontowane jedno pomieszczenie, a także doposażenie miejsca, gdzie będą dzieci spędzały czas pozalekcyjny, także lekcyjny, i w tym miejscu będzie terapia, również sensoryczna.
8: Łączny koszt inwestycji to 300 tysięcy złotych. Na koniec informacja od gminy Biała Podlaska. W najbliższy piątek urząd będzie nieczynny.
24: No właśnie, trzeba uważać dzisiaj, bo dziś burze też w Polsce mają się panoszyć, a nam w Radiu SK2 pogoda nie straszna, bo w tej godzinie ruszymy w podróż muzycznym wehikułem czasu. To oczywiście w ramach dziesiątki najlepszych polskich hitów, które wam gramy. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Ira i Wiara w Radiu SK. Dwa rockowe klasyki też u nas znajdziecie, a ja wierzę za to naukowcom z Londynu, którzy odkryli, że jedzenie zaledwie dwóch kostek ciemnej czekolady dziennie może przynieść naprawdę niesamowite korzyści związane z naszym zdrowiem. Na przykład poprawia pamięć czy też ochrona serca. No tylko trzeba pamiętać, żeby nie pomylić dwóch kostek z dwoma opakowaniami, no bo wtedy zamiast genialnej pamięci wzrośnie nam głównie obwód w pasie.
1: SK.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

tym wehikule czasu wybierzemy się nie tylko lata wstecz, ale też i do pewnego ważnego muzycznego miejsca na nowojorskim Manhattanie. Chodzi o ulicę Tin Pan Alley, na którą zabierze nas Halina Frąckowiak.

0: kawałek, na który możecie głosować w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Stygnie lato, Kuba i Kuba w Radiu SK2. Jeśli postawicie im plusika na sk2.pl, to być może do piątku panowie podskoczą w zestawieniu. Gorąca polska dwudziestka w piątek oczywiście.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: Popłyniemy razem. SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się. I 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: zespołu Golden Life. Tak na głębszy oddech. Gramy wam tuż przed godziną 11 w Radiu SK 2. U nas tylko najlepsze polskie hity. A po godzinie 11 zajrzymy sobie na pewne pechowe kąpielisko na południu Polski.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
4: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
5: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
4: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
5: To płyn do płukania Blaublitz, a cena cię zaskoczy.
4: To biegnij po kolejne, póki promocja.
5: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
6: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
7: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
10: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
19: Dziś w Białej Podlaskiej czeka nas umiarkowana pogoda. Termometry pokażą 17 kresek, a na niebie pojawią się chmury, z których może spaść deszcz. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Jakość powietrza będzie w normie, dlatego nie ma powodów do obaw. Wieczorem i w nocy spodziewajcie się silnego wiatru, który może utrudniać jazdę. Temperatura w nocy spadnie do 16 stopni. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
0: Jest 11, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Jest wniosek o pociągnięcie Patryka Jakiego do odpowiedzialności karnej. Prokurator generalny Waldemar Żurek zwrócił się do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosła. Wniosek obejmuje także zgodę na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Śledczy zarzucają Jakiemu niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień, mówi Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.
20: Prokurator uznał, że ten awans, jak mówię, w ciągu 3 miesięcy, 4 miejsca pełnienia służby i finalnie awans na stanowisko, którego nie było, które nie funkcjonowało, bo zostało zlikwidowane uprzednio i zostało w ocenie prokuratora specjalnie dla tego funkcjonariusza ponownie utworzone, aby on mógł ten urząd objąć.
0: Władza, która nie umie rządzić, ośmiesza się takimi wnioskami, ocenił we wpisie Patryk Jaki. 3 osoby trafiły do szpitala, to po wypadku na drodze wojewódzkiej 728 w Woli Łęczeszyckiej w powiecie grójeckim. W zdarzeniu uczestniczyło 5 pojazdów, mówi Michał Maroszek z policji w Grójcu.
21: Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępów straży zostaną 5 rozbitych samochodów, 4-osobowe i 1 samochód dostawczy. W wyniku zdarzenia 3 osoby zostały poszkodowane i zabrane zostały przez zespół zespół ratownictwa medycznego do szpitala w celu dalszej hospitalizacji.
0: Policja wyjaśnia teraz okoliczności tego zdarzenia. Dziś decyzja rządu w sprawie zakazu używania telefonów w szkołach podstawowych ma obowiązywać w czasie lekcji i na przerwach.
1: Nie fajnie, no, bo telefony są fajne.
18: Dobry pomysł, ponieważ może to zintegrować lepiej społeczność szkolną.
1: Regulamin jest po to, aby go łamać.
0: Komentują uczniowie z Bełchatowa. Zakaz ma obowiązywać od września.
2: SK2 News, Biała Podlaska.
22: I Agata Bogucka. W najbliższy piątek nieczynny będzie Bielski WORT. Zamknięta będzie także placówka w Łukowie. Dniem pracującym będzie natomiast sobota 13 czerwca. Dwa dni potrwa tegoroczny ogólnopolski konkurs breakdance w Białej Podlaskiej. Impreza rozpocznie się 26 czerwca na Placu Wolności. Mówi Daniel Dzida, członek Stowarzyszenia Elementy, współorganizator.
23: Drugi dzień to już sportowy dzień. Spotykamy się na kompleksie na ulicy Świerkowa 4 i tam będą już taki festiwal sportu ekstremalnych.
22: Rejestracja uczestników w dniu rozpoczęcia konkursu.
24: Proszę, jakie buntowniki. Są po to te zasady, żeby je łamać. Proszę bardzo. Jak ja byłam w szkole, to telefony dopiero wchodziły do obiegu, więc znajdowaliśmy sobie inne rozpraszacze, głównie pisanie po ławkach, tylko że cyrklem albo nożyczkami. No tak to wyglądało. Nie będę tutaj okłamywać nikogo. Tutaj Radio SK2, polskie hity. Warte posłuchania. Gramy wam codziennie, a na początek duet na dobudzenie. Krawczyk i Bregowicz. Kasia Grodzka, dzień dobry.
3: Bez reklam. Jeden po drugim.
2: Teraz gramy.

Słuchacie Radia SK2, Ewelina Lisowska za nami. 19 minut mamy po godzinie 11. Powiedzieć, że rozpoczęcie sezonu na krakowskim kąpielisku Zakrzówek było pechowe, to jakby nic nie powiedzieć. Wczoraj, dosłownie kilka godzin po wielkim oficjalnym otwarciu, kąpielisko zostało zamknięte, bo w wodzie wykryto substancję przypominającą trochę środek do odkamieniania. No i teraz z ponownym otwarciem trzeba czekać, aż sanepid przebada wszystkie próbki wody i powie, że już jest wszystko bezpiecznie. Powiem wam tak, no to się nazywa ekspresowe tempo. Ktoś tu chyba chciał pobić rekord Guinnessa w kategorii najkrótsza impreza nad wodą.

0: Co można dać komuś we wtorek, żeby był zadowolony? No chyba tylko szef dający wolne do końca dnia mógłby tutaj coś zawojować. Baj mi, co mi panie dasz, gramy wam w dziesiątce najlepszych polskich hitów. Jak wam za gorąco, to jeszcze w tej godzinie mam dla was pana Mroza. Warto zostać z Radiem SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
3: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Och ja, od Sylwii Grzeszczak w Radiu SK2. Za to kto śledzi socjale Sylwii, ten wie, że Sylwia robi nie tylko och, nie tylko ach, ale także i uch, bo postanowiła bardzo mocno zadbać o swoją sylwetkę na siłowni. Może szykuje formę na kolejną trasę koncertową. Kto wie. Tutaj Radio SK2, przed nami newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do wtorku tylko z aplikacją karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
4: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
5: Zaprawy?
4: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
5: No, dobrej jakości.
4: I jaka?
5: No, niedroga.
4: I dokąd po nią pojedziemy?
5: Do Bricomana.
6: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Burmistrz Kamil Kożuchowski oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu zapraszają Państwa na festiwal Gmina Piszczac Łączymy Pokolenia. Już 7 czerwca w niedzielę od 16.30 na boisku klubu Lutnia Piszczac czekać będą bezpłatne atrakcje, festiwal smaków, dmuchańców, baniek mydlanych, piana party, mega maskoty i zabawy animacyjne. Od 19.30 scenę przejmą zespoły Kama Sutra, Łydka Grubasa i Kubańczyk. Pamiętajcie, 7 czerwca bawimy się razem w Piszczacu.
9: I po reklamie.
10: Dziś w Białej Podlaskiej czeka nas przyjemna pogoda z temperaturą sięgającą 18 kresek. Możliwe są przelotne opady, więc warto mieć pod ręką parasol. Ciśnienie będzie stabilne, a jakość powietrza w normie. Wieczorem wiatr się nasili, co może utrudniać jazdę, a temperatura spadnie do 15 stopni. Jutro słońce schowa się za chmurami, a termometry pokażą maksymalnie 17 kresek. W czwartek spodziewamy się ciemnych chmur i 22 stopni. O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco.
11: Jest 12. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Ogromny pożar hali magazynowej w Płocku, niemal ugaszony. Trwa dogaszanie pogorzeliska. Do pracy ruszą biegli. O szczegółach nasz reporter Kuba Honhera.
12: Służby poradziły sobie już z najgroźniejszym ogniem i aktualnie na miejscu pracuje 40 strażaków. Na osiedlach znajdujących się w sąsiedztwie zniszczonej hali ciągle unosi się dym po nocnym pożarze. Następny krok to ustalenie przyczyn zaprószenia ognia.
13: Nie będzie to bardzo szybko. Ze względu na to, że biegli też nie wejdą tutaj, dopóki to nie zostanie wszystko ugaszone, przygaszone.
12: Powiedział mi Wojciech Pietrzak, rzecznik Płockiej Straży. Z ustaleń służb wynika, że w najdłużej płonącej części hali znajdowała się drukarnia, gdzie składowane były role papieru.
11: W akcji gaszenia ognia, która trwała kilkanaście godzin, udział brało blisko 120 strażaków. Już oficjalnie jest nowy dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. To generał pilot Ireneusz Nowak. Uroczystość kilkanaście minut temu zakończyła się w Pałacu Prezydenckim.
14: Polski pilot, polski lotnik, to znaczy, drodzy Państwo, odwaga, determinacja i umiejętność podejmowania ważnych decyzji w ułamku sekundy.
11: A jednocześnie prezydent Karol Nawrocki zwolnił ze stanowiska dotychczasowego dowódcę operacyjnego generała broni Macieja Klisza. Wiąże się to z jego awansem. Generał Klisz obejmie stanowisko szefa sztabu w sojuszniczym dowództwie sił połączonych NATO w Brunsum. Ćwierćfinał French Open to może nie być koniec. Maja Chwalińska, zawodniczka beskidzkiego klubu tenisowego Advantage, przed historyczną szansą w Paryżu. Jutro powalczy o półfinał wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Maja nie gra siłowo i to ją wyróżnia na korcie, przyznaje jej menadżer Piotr Szczypka.
15: Dzisiejszy tenis jest taki bardzo jednostajny, skierowanie, a ona właśnie i przyspiesza, i zwalnia, i gra tak, że każda piłka wraca na stronę przeciwniczki inna.
11: Polka zmierzy się jutro na korcie z Rosjanką Anną Kalińską.
2: SK2 News Biała Podlaska.
16: i Agata Bogucka. Na 3 miesiące do tymczasowego aresztu trafił 27-latek zatrzymany przez funkcjonariuszy nadwórzeńskiego oddziału Straży Granicznej w Słowatyczach. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące organizowania nielegalnej migracji oraz posiadania znacznych ilości środków odurzających. W miejscu zamieszkania miał ponad 2 kg mefedronu. Grozi mu do 8 lat odsiadki. Biała Podlaska zaprasza na spotkanie z Elizą Kącką, laureatką literackiej nagrody Nike. Widzimy się 12 czerwca na dziedzińcu założenia zamkowo-parkowego Radziwiłłów. Start o 17:00, wstęp jest wolny.
0: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. Potem poznacie nas w polskim eterze. W tej godzinie oprócz porcji muzyki mam dla was też porcję wkrętki od Kamila Nosela. Kasia Grodzka, dzień dobry. 2, a prawie 3 minuty po godzinie 12:00.

0: W głowie też został wkręcony, bo nikt mu przecież nic nie powiedział. Elektryczne gitary za nami w Radiu SK2, a przed nami Nosel wkręca.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Słucham.
3: Zachwaszczona Iwana po tej stronie biura podróży.
2: Tak.
3: Proszę pani, bo widzę, że pani ma tutaj ustalony wylot, ale w związku z, proszę pani, problemami teraz paliwowymi, chciałbym teraz potwierdzić, czy może być zorganizowany lot u państwa Polska-Rumunia, Rumunia-Bułgaria autokarowo, Bułgaria, proszę pani.
2: Jak? Autokary?
3: Momencik, ja skończę. Bułgaria-Grecja, a z Grecji na prom?
2: Raczej niemożliwe, no jak?
3: Proszę pani, jest problem, jeśli chodzi o lot, bo tak, jeżeli polecimy, to nie możemy rozwinąć takiej prędkości, proszę pani, która jest docelowo 3,5 godzinna na Cypr, ponieważ wtedy zużyjemy, proszę pani, za dużo paliwa. Możemy polecić, proszę pani, dłużej, bo wtedy się tracimy...
2: Ale o czym pani mówi? Gdzie ja do Rumunii mam jechać? Z Rumunii do... na Cypr?
3: Tak, podstawiamy, proszę pani, autokar.
2: To ile ja będę...
3: Nie, nie, pani mnie nie zrozumiała, bo pani teraz komplikuje. Proszę pani, mamy tak...
2: Ja komplikuję.
3: Mamy tak, proszę pani, z lotniska, z Katowic, proszę pani, samolot do Rumunii. W Rumunii podstawiamy, proszę pani, autokar, żeby przewieźć was do Bułgarii, bo z Bułgarii przejedziecie, proszę pani, do Grecji, a tam wsiadacie w prom.
2: Ale dlaczego dopiero teraz mówicie to?
3: Bo nowe stawki za paliwo dostaliśmy lotnicze.
2: Ale proszę mi powiedzieć, ale dlaczego, co może mnie interesować, że zużyjecie więcej paliwa?
3: No i wtedy, proszę pani, będzie problem z innymi lotami.
2: A jeżeli się nie zgodzę, to jaka jest?
3: Już mówię, są dwie alternatywy. Albo pani leci, proszę pani, normalnie tym dłuższym lotem, który miał lecieć 3 godziny, poleci 7, bo nie rozwinie takiej prędkości. Albo, proszę pani, lot mamy Polska-Rumunia, w Rumunii autokar do Bułgarii, a z Bułgarii, proszę pani, autokar do Grecji, z Grecji promem.
2: Ale to, co ja teraz mam dać odpowiedź?
3: Tak, poproszę.
2: Mhm. Teraz na szybko? Nie, no teraz ja nie dam odpowiedzi, ja muszę się zastanowić, co nie jest tak.
3: Proszę pani, kosztowo tutaj nic nie będzie, proszę pani stratna, bo to jest...
2: Ale ja nie mówię o kosztach, tylko po prostu, no...
3: Może zróbmy tak, niech pani zdecyduje, ja zapiszę ołówkiem, jak coś się zmieni, to wymarzę.
2: No to już chyba wolałabym ten 7-godzinny.
3: To ja zapytam kierowniczki, czy tak można. Pani Kamilo!
4: Mam cię, zostałaś wkręcona w Radio SK. Kocham cię, przepraszam.
2: Jezu, Kamilka, ja cię zabiję. Ja już tu jestem cała spocona ze strachu.
1: Nosel wkręca. Zapominając...

0: czasu.
1: O tym, że muzyka łagodzi obyczaje, no to wie chyba każdy, a Marek Grechuta jest tego najlepszym przykładem, bo to właśnie dzięki niemu, Markowi Grechucie, każdy z nas na różnym etapie życia dowiedział się, że słowo psocić można zastąpić też innym, nieco archaicznym, ale równie uroczym. Nie dokazuj. Marek Grechuta i zespół Anawa już teraz w Radiu SK2.

Ten z moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: życie.
1: Młodością, no właśnie, cieszą się Jeremi i Artur Sikorscy. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Za to Włosi cieszą się, że ich wielkie święto Republiki, aż 3 włoskich tenisistów awansowało do ćwierćfinału French Open i to właśnie jednego dnia. No idąc tym tropem, my również możemy uwalniać swoją radość, no bo przecież Maja Chwalińska jutro będzie walczyła o półfinał Wielkiego Szlema, a to będzie przecież Wigilia Bożego Ciała. No, sukces murowany.
2: SK2
3: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
3: Największe święto polskiej muzyki.
4: Właśnie dlatego nie

0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
5: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
4: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
5: To płyn do płukania Blaublitz, a cena cię zaskoczy.
4: To biegnij po kolejne, póki promocja.
5: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
6: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
7: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Zespół Tila Fibok w Radiu SK 2, czyli piosenka o sile wyższej. Ja mam nadzieję, że wam siła wyższa nie uniemożliwi szybkiego dopięcia zadania w pracy, no bo to przecież niektórzy powoli szykują się na długi weekend. Zbliża się też godzina 13 i newsy na naszej antenie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kaufland jest!
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
10: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: I po reklamie.
16: W Białej Podlaskiej dzisiejsze popołudnie przyniesie nam mieszankę chmur i przejaśnień. Temperatura wzrośnie do przyjemnych 18 kresek, co sprawi, że będzie całkiem komfortowo. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Wieczorem chmury mogą się zagęścić, a temperatura spadnie do około 15 stopni. Nocą spodziewamy się silniejszego wiatru, który może wpłynąć na warunki na drogach. Zaraz wesce dwa newsy, które warto posłuchać, by być na bieżąco.
17: Jest 13. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Tragiczny bilans rosyjskich uderzeń i kolejne eksplozje w Kijowie. Ukraińska stolica znów jest celem dronów. To już 4. alarm lotniczy w ciągu dnia. Jednocześnie trwa akcja ratownicza i usuwanie gruzów po nocnych atakach. Rośnie liczba ofiar. Wiadomo o 18 zabitych, 12 z nich w Dnieprze, 6 w Kijowie. Rząd przyjął pakiet ustaw w sprawie bezpieczeństwa w sieci. Przepisy ograniczają dostęp nieletnich do pornografii oraz przyspieszają usuwanie nielegalnych treści, a to nie jedyna zmiana. Będzie też zakaz korzystania z telefonów w szkołach podstawowych. Propozycje według badań CBOS popiera aż 85% Polaków.
18: I rodzice, i nauczyciele solidarnie powinni mieć takie narzędzie w postaci prawa, przepisu. Po prostu jest zakaz. Jedynym naszym celem jest chronienie naszych dzieci przed uzależnieniem.
17: Mówi premier Donald Tusk. Innego zdania jest młodzież.
19: Ten problem przez taki ogólnie panujący zakaz może być jeszcze bardziej nasilony, ponieważ dzieci po całym dniu niekorzystania z telefonu będą korzystać z niego jeszcze więcej w domu i poza szkołą.
17: Mówi Zuzanna Głuch z akcji uczniowskiej. Zakaz korzystania z telefonu w szkole miałby wejść w życie już 1 września. Niewybuch na terenie wrocławskiego liceum. Ewakuowano ponad 430 osób. Na pocisk natrafiono podczas prac budowlanych przed 3. liceum ogólnokształcącym.
20: Najprawdopodobniej jest to pocisk artyleryjski. Na miejscu zdarzenia policjanci
2: zabezpieczają miejsce.
17: Relacjonuje Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji. Służby w akcji też na Politechnice Bydgoskiej. Tam ewakuowano 150 osób z powodu niebezpiecznej substancji, na którą natrafiono przy inwentaryzacji na uczelni. Jutro benzyna bez zmian, ale drożej za diesel. W środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 95 groszy, a benzyny 98 6 zł i 54 grosze. Z kolei litr oleju napędowego zatankujemy maksymalnie za 6 zł i 40 groszy. To wzrost o 14 groszy względem dzisiejszej ceny.
6: SK2 News, Biała Podlaska.
15: I Agata Bogucka. Policjanci z bielskiej drogówki zatrzymali 3 kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość. Jeden z mężczyzn, 21-latek, pędził z prędkością 180 km na godzinę. Kierowcy stracili uprawnienia i zostali ukarani wysokimi mandatami. Bialscy policjanci apelują o zdjęcie nogi z gazu. Dyskusyjny klub książki zaprasza na kolejne spotkanie. Tym razem porozmawiamy o książce Marka Szymaniaka Młócka. Widzimy się za tydzień 9 czerwca w czytelni Bielskiej Biblioteki. Start o 16:30.
20: 3 minuty po godzinie 13:00. To już jest ta część popołudnia, kiedy coraz częściej łapiemy się na myśleniu o tym, bo kiedy się skończy robota, prawda? Kiedy będziemy mogli wyjść do domu, a potem to już, mam nadzieję, same przyjemności. Przyjemności będą też muzyczne, bo kolejna dziesiątka najlepszych polskich hitów już gotowa. Będzie Zalia, będzie zespół Hej, a na otwarcie Monika Brodka, Znam Cię na Pamięć. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Wilki i Jurka w Radiu SK. Dwa gramy najlepsze polskie hity, pijemy za lepszy czas. To tak trochę jak polscy kibice biało-czerwonych. Cały czas liczymy, że się w końcu uda, że w końcu pyknie, że w końcu będą wygrywać. A tutaj proszę, nawet te mecze towarzyskie. No z Ukrainą 0-2 w niedzielę. Kolejny mecz towarzyski jutro przed nami. Gramy w Warszawie na Narodowym z Nigerią. Gdzieś czytałem takie głosy polskich kibiców, że na takie mecze towarzyskie w sytuacji, kiedy polska drużyna w piłkę kopaną nie zakwalifikowała się do mundialu, to chodzi się tylko po to, żeby być na fajnym pikniku. Spotkać może znajomych, coś dobrego zjeść, wypić, a przy okazji popatrzeć, jak inni biegają za piłką i podobno robią to zawodowo. Podobno. No dobrze, może te złośliwości zostawmy z boku, bo jednak rola kibica jest taka, żeby cały czas kibicować i cały czas wierzyć. I chyba przy tym powinniśmy trwać, bo inaczej to... Sami siebie wyślemy na księżyc, a nie o to chodzi. Tak trochę a propos, piosenka księżycowa, Marius Max już teraz w Radiu SK2, potem Michał Szczygieł i Kasia Sienkiewicz.

0: 26 minut do 14. Ciągle pada Lizar. W oryginale, wiadomo, to były czerwone gitary. A żebyśmy tym ciągle pada, sobie nie wykrakali pogody na długi czerwcowy weekend związany z Bożym Ciałem. Chociaż synoptycy nie owijają w bawełnę i mówią, że to będzie czas, kiedy rzeczywiście trochę w Polsce popada. Są tacy, którzy z tego powodu się cieszą. Jeżeli podchodzimy do sprawy zdroworozsądkowo, to rzeczywiście chyba wszyscy powinniśmy z tej odrobiny deszczu się cieszyć. Ale ten długi weekend w naszym kraju zapowiada się też pod znakiem Święta Polskiej Muzyki. 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu startuje już w najbliższy czwartek i my to będziemy przeżywać razem z wami. My też się szykujemy na ten festiwal i to tak dosłownie. Na pewno będziemy sprawdzać historię festiwalu i ciekawostki, i ploteczki. Będziemy sprawdzać, co się dzieje na tegorocznym festiwalu w Opolu. Mało tego, my się tam wybieramy i w piątek, 5 czerwca zagramy dla was specjalny program na żywo z naszego specjalnego, eskowo-dwójkowego studia, które będzie umiejscowione przy Filharmonii Opolskiej. Jeżeli będziecie w Opolu, to my was bardzo serdecznie zapraszamy, żebyście nas odwiedzili. Chętnie was ugościmy, ale będą też gościć u nas gwiazdy, z którymi będziemy rozmawiać. Kogo w Opolu nie będzie, proszę się nie smuć, bo my to właśnie po to robimy, że niezależnie od tego, gdzie będziecie, jak włączycie SK2, to poczujecie klimat opolski, klimat festiwalu i mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić razem z nami. A już za chwileczkę Igo, Mrozu i Vito Bambino i supermoce. O! I właśnie tego, takich supermocy życzę wam na finał dnia tego dzisiejszego w pracy, bo wiadomo, że mniej więcej od południa to my już bardzo często, tak wiecie, na oparach, prawda?
1: Autopromocja.
2: Kiełbasa?
1: Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
1: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
7: Lidl, to się opłaca.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Niskie ceny

0: Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub Kinley 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
2: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na Ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na Twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
9: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
8: To dobre cechy charakteru.
9: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
10: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: Monika Lewczuk, ty i ja, czyli O nas było w SC2. Gramy najlepsze polskie hity. Zaraz 14 o 14 newsy. Potem startuje kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim. I po 14 też Skąd to się wzięło. A tutaj dzisiaj opowiem wam, ja, łysy, będę wam opowiadał o suszarce do włosów. Skąd taki wynalazek w naszych domach od lat?
1: Reklama.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
6: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
5: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
6: To płyn do płukania Blaublitz, a cena cię zaskoczy.
5: To biegnij po kolejne, póki promocja.
6: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
4: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour, tańsze zakupy na mecz.
11: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na Ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na Twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: W Białej Podlaskiej po południu temperatura wzrośnie do przyjemnych 17 kresek. Niestety ciemne chmury będą dominować na niebie, ale ciśnienie pozostanie stabilne, co nie powinno wpłynąć na nasze samopoczucie. Wieczorem spodziewajcie się silniejszego wiatru, który może utrudniać jazdę, a temperatura spadnie do 16 stopni. Jutro nadal pochmurno, z maksymalną temperaturą do 17 kresek. W czwartek ciemne chmury nie odpuszczą, ale zrobi się cieplej, nawet do 22 stopni.
9: Jest 14. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Utrudnienia na A6 po wypadku w Zachodniopomorskiem. Dwie osoby trafiły do szpitala po zderzeniu osobówki z ciężarówką między węzłami Rzęśnica a Szczecin-Dąbie. Samochody w kierunku Szczecina jadą jednym pasem. Korek ma już kilka kilometrów, relacjonuje z trasy nasza słuchaczka.
10: Stoję w korku od ponad godziny. Nikt nie wie, co się dzieje. Bardzo wolno to idzie. Na szczęście kierowcy utworzyli korytarz życia.
9: Utrudnienia mają potrwać jeszcze co najmniej godzinę. Kontrowersyjne przepisy z prezydenckim nie. Karol Nawrocki zawetował ustawę o objęciu systemem SENT przewozów betonu. Tego domagała się branża, oburzona wprowadzeniem państwowego monitoringu transportów. Prezydent tłumaczy, że takie rozwiązania mogły doprowadzić do upadku przedsiębiorstw.
11: Nie zgadzam się na obciążanie polskich przedsiębiorców kosztami walki z przestępczością podatkową. Po prostu kolejne obciążenia biurokratyczne i administracyjne mogą spowodować upadek wielu z nich.
9: Tłumaczy prezydent, to jedyne weto z pakietu, który trafił na biurko Karola Nawrockiego. Prezydent podpisał 5 ustaw, m.in. te o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów. Mieszkańców Dąbrowy Górniczej rozpiera duma. Pochodząca z tego miasta Maja Chwalińska wyrasta na największe objawienie tegorocznego French Open. 24-letnia Polka awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju w Paryżu.
12: To, co się stało w Paryżu, to jest po prostu rewelacja.
13: Wielki sukces tenisowy i zaskoczenie.
14: Młoda dziewczyna z tego samego miasta, wychowana tutaj na naszych dąbrowskich blokowiskach, podbija cały Paryż.
9: Mówili mieszkańcy Dąbrowy Górniczej. Maja Chwalińska jutro powalczy o półfinał z Rosjanką Anną Kalinską.
7: SK2 News Biała Podlaska
15: i Agata Bogucka mają poprawić bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Od jutra Bielczanie do 16 roku życia będą obowiązkowo nosić kaski podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną.
16: Dla mnie niezrozumiała, dlaczego tylko do 16 roku życia. Te kaski naprawdę chronią głowę, chronią nasze życie.
15: Mówi Maciej Kulka, biegły sądowy do spraw wypadków drogowych z regionu. Za brak kasku grozi 100 zł mandatu. W ramach rywalizacji rowerowej stolicy Polski już jutro odbędzie się Sebring Bike Ride. Spotkamy się o 16 na stadionie miejskim.
17: Zastanawialiście się kiedyś, skąd w ogóle wzięła się suszarka do włosów? Ja wam to powiem. Łysy wam to powie! Już za chwilę w Radiu SK2, ale zagram też najlepsze polskie hity. W tej nowej dziesiątce hitów jeden po drugim będzie Kancelaria, będzie Ania Wyszkoni, będzie Dawid Porsiadło na otwarcie Kleo i Dom. Rafał Adamczak, dzień dobry.
18: No to gramy.
7: 10 hitów.
18: Najlepszych polskich hitów.

Były takie imprezy, gdzie pojawiał się ten numer jako tak zwany wolny taniec i ośmielał wszystkich. Były takie czasy, gdzie wyjątkowo trudno było znaleźć gdzieś na płycie właśnie tę baladę zespołu Kancelaria. Ona dostała też drugie życie za sprawą serialu 39,5 i nowemu wykonaniu Tomasza Karolaka, a u nas oryginał właśnie. Kancelaria i zabiorę cię, to jest SK2 u nas najlepsze.

0: polskie hity.
1: Skąd to się wzięło?
0: A teraz będzie o suszarce do włosów. Skąd ona się wzięła? No bo dzisiaj trudno wyobrazić sobie poranek bez suszarki, ale jej historia zaczęła się ponad 130 lat temu. Pierwszą suszarkę do włosów stworzył francuski fryzjer i wynalazca Alexander Ferdinand Godefroy. To było pod koniec XIX wieku. Nie przypominała jednak urządzenia, które znamy dzisiaj. Była ogromna, stała na podłodze, była połączona z piecykiem gazowym. Klientka po prostu siadała pod specjalnym hełmem, a gorące powietrze suszyło włosy. W tamtych czasach suszenie włosów było w ogóle prawdziwym wyzwaniem. Niektórzy używali nawet węży podłączonych do odkurzaczy. Albo po prostu siedzieli przy piecu i czekali, aż włosy wyschną. Pierwsze ręczne suszarki pojawiły się na początku XX wieku. Były ciężkie, miały niewielką moc. Zdarzało się, że się przegrzewały. Dopiero po II wojnie światowej, gdy zaczęto stosować lekkie tworzywa sztuczne i lepsze silniki, suszarki stały się wygodnym sprzętem domowym. Dzisiaj nowoczesne modele potrafią nie tylko suszyć, ale też chronić włosy przed przegrzaniem, jonizować powietrze, pomagać w stylizacji fryzur, a wszystko zaczęło się od prostego pomysłu fryzjera, który chciał skrócić czas oczekiwania swoich klientek. No mało kto też wie, że z historią suszarki związany jest wynalazca polskiego pochodzenia, Michał Doliwo-Dobrowolski. Pracując pod koniec XIX wieku dla jednej z firm, uczestniczył w rozwoju jednych z pierwszych elektrycznych suszarek do włosów. W krakowskim Muzeum Inżynierii i Techniki można nawet znaleźć informacje o modelu FEN, uznawanym za jedną z pionierskich elektrycznych suszarek. No to oznacza, że w historii suszarki do włosów można znaleźć również polski ślad. Jednak jak tak czytam, jak bardzo to wszystko było od zawsze skomplikowane i jest skomplikowane, samo pamiętanie o suszeniu włosów i że efekt może być nie taki, to jednak cieszę się z tego, że jestem łysy.
1: Skąd to się wzięło?

0: Za chwilę długi weekend, ten tydzień w pracy i w szkole trochę krótszy i z tego powodu nie jest nam wszystko jedno. Mamy wtorek, który jest czwartkiem i to środa, która będzie piątkiem. A najlepsze polskie hity niezmiennie w Radiu SK2, wideo i wszystko jedno za nami.
1: SK2, wehikuły czasu.
0: Teraz w tej dziesiątce pora na kawałek starszy. Pamiętam Ciebie z tamtych lat, Krzysztofa Krawczyka, jeden z największych przebojów tego artysty z końca lat 70. Utwór ukazał się dokładnie w 78 roku. Muzykę napisali Krzysztof Krawczyk i Wojciech Trzciński, a autorem tekstu był Bogdan Olewicz. Piosenka opowiada o tęsknocie za dawną miłością i próbie odzyskania ukochanej osoby. To tyle, jeżeli chodzi o definicję. A co ciekawe, ten utwór pojawił się w momencie wielkiego powrotu Krzysztofa Krawczyka na szczyt. Po odejściu z zespołu Trubadurzy jego kariera przeżywała, no nie ukrywajmy, trudniejszy okres, ale właśnie takie hity jak Minął Dzień i Pamiętam Ciebie z tamtych lat właśnie sprawiły, że znów stał się jedną z największych gwiazd polskiej estrady. Ciekawostką jest, że singiel zawierający Jak Minął Dzień oraz właśnie Pamiętam Ciebie z tamtych lat sprzedał się w nakładzie ponad 250 tysięcy egzemplarzy i otrzymał jedną z pierwszych w Polsce złotych płyt przyznanych za singiel. Jak na realia lat 70. to był naprawdę ogromny sukces, a sam utwór do dzisiaj żyje własnym życiem, bo przypomnę, że 4 lata temu, w 2022, został przypomniany podczas trasy Męskiego Grania, gdzie wykonywali go bracia Kacperczyk wraz z orkiestrą Wojtka Urbańskiego i to pokazuje, że piosenka po blisko pół wieku nadal trafia do kolejnych pokoleń słuchaczy i jest uwielbiana. No to u nas oryginał, czyli to co najlepsze. Krzysztof Krawczyk, Pamiętam Ciebie z tamtych lat.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem cię.

0: dwa.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: 21 minut zostało do godziny 15. Marisa, odkochaj na finał tej dziesiątki hitów. Jeden po drugim, Wesce 2 u nas najlepsze polskie hity. Zaraz Piotr Rubik i Psan dla ciebie, pięknie o miłości. A wiecie, że od 12 sierpnia tego roku będzie nowy przepis obowiązywał, który zagwarantuje nam, klientom restauracji, że jeżeli tylko będziemy mieć ochotę, to właściciele restauracji i obsługa będą musieli nam zagwarantować bezpłatnie pół litra wody, kranówki do posiłku. No właśnie, więc teraz już nie tam, że koniecznie trzeba będzie za jakieś wielkie pieniądze trochę wody 0,3 i to będzie kosztowało nie wiadomo ile, tylko jak będziemy mieć ochotę na pół litra kranowy za darmo, to bardzo proszę, tylko ja wiem, że to może teraz rodzić wszelkie pytania, a może nawet podejrzenia, z jakiego kranu będzie ta kranówka i gdzie ten kran umiejscowiony. Chyba, że to będzie wszystko, wiecie, taka gra w otwarte karty, że proszę bardzo, tu mamy kran, pan sobie podejdzie i sam naleje, no to wtedy okej, bo... Inaczej to czuję, że mogą to być tutaj odbywać się różne dziwne, krzywe akcje, ale generalnie idea chyba jak najbardziej okej.
1: Reklama.
2: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
7: I po reklamie.

0: do elektrycznej gitary i dzieci, a dzieciaki ze szkoły niedługo wybiegną na dobre, bo już nam się miesiąc wakacyjny zaczął. Jeszcze tylko chwilka, chwilunia i powitamy wakacje. Jeszcze dajcie radę przez moment. Jeszcze chwila cierpliwości, chwila pracy i mam nadzieję, że wszystko będzie doszlifowane, a wakacje będą super. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Zaraz godzina 15.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
5: W drugiej alejce po prawej.
4: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
5: A, to prawda.
4: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
5: No jasne.
6: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Burmistrz Kamil Kożuchowski oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu zapraszają Państwa na festiwal Gmina Piszczac Łączymy Pokolenia. Już 7 czerwca w niedzielę od 16.30 na boisku klubu Lutnia Piszczac czekać będą bezpłatne atrakcje, festiwal smaków, dmuchańców, baniek mydlanych, piana party, mega maskoty i zabawy animacyjne. Od 19.30 scenę przejmą zespoły Kama Sutra, Łydka Grubasa i Kubańczyk. Pamiętajcie, 7 czerwca bawimy się razem w Piszczacu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj. I po reklamie.
12: W Białej Podlaskiej popołudnie zapowiada się na całkiem przyjemne. Temperatura osiągnie 18 kresek, choć niebo będzie pokryte ciemnymi chmurami. Wiatr południowo-wschodni, ale raczej spokojny, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych zajęciach. Ciśnienie stabilne, dlatego nie wpłynie na wasze samopoczucie. W nocy jednak wiatr nabierze siły, co może utrudniać jazdę. Jutro nadal pochmurno, a temperatura maksymalna wyniesie 17 stopni. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
13: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz usłyszał dwa zarzuty, grozi mu dożywocie. Były już żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej z Lubelszczyzny odpowie za usiłowanie zabójstwa i kierowanie gróźb karalnych. 47-latek oblał benzyną kolegę swojego syna i podpalił. Do tych dramatycznych wydarzeń doszło w weekend pod Łęczną na Lubelszczyźnie. Podpalony mężczyzna trafił do szpitala, ma poparzone 70% ciała. Jego stan lekarze oceniają jako bardzo ciężki. Prokurator wnioskuje do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Decyzję sąd powinien podjąć jeszcze dziś. Wcześniej dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej zdecydował o zwolnieniu mężczyzny ze służby. Poszkodowani przez tornado mogą już otrzymać pierwsze zasiłki. Opolski Urząd Wojewódzki zapewnia, że gmina Ujazd ma otrzymać środki jeszcze dziś. To w sprawie trąby powietrznej, która w minioną sobotę przeszła przez wieś Balcarzowice. Uszkodziła tam 18 budynków, w tym 11 mieszkań.

0: które znamy z filmów amerykańskiego Trumpa Pociech.
1: Mówił Hubert Ibrom, burmistrz Ujazdu. Mieszkańcom zapewniono też wsparcie psychologów, doraźną pomoc socjalną oraz pieniądze na odbudowę budynków gospodarczych i mieszkalnych. 150 osób ewakuowano. To studenci i pracownicy Politechniki Bydgoskiej. Na uczelni znaleziono pojemnik z niebezpieczną substancją. Jak się okazało, to kwas pikrynowy o właściwościach wybuchowych.
2: Mówimy o substancji, która gdzieś tam w budynku już znajdowała się. Ta substancja się skrystalizowała. Jest to faktycznie rodzaj substancji, która może posiadać właściwości wybuchowe.
1: Mówi Karol Smarz ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Na miejsce zadysponowano patrol chemiczny, który zabezpieczył i wywiózł niebezpieczną substancję.
3: SK2 News, Biała Podlaska.
4: I Agata Bogucka. Czworo mieszkańców Białej Podlaskiej w wieku od 20 do 27 lat usłyszało zarzuty dotyczące udzielania narkotyków małoletniemu. Wszyscy trafili do tymczasowego aresztu. Bialscy kryminalni zabezpieczyli narkotyki, które wystarczyłyby do sporządzenia ponad 300 porcji dealerskich. Mieszkańcom grozi do 20 lat pozbawienia wolności. Przed nami festiwal Gmina Piszczac. Łączymy pokolenia. Na scenie wystąpią Kamasutra, Łydka, Grubasa i Kubańczyk. Festiwal już w niedzielę. Start o 16.30.
5: 2,5 minuty po 15 już, to może fajlancik, może już czas rzucić tę robotę, ale tak wiecie, na chwilę, do jutra tylko, no i odpocząć. Tego wam życzę, za to trzymam kciuki, jak nie 15, to może 16, a 17 to już na pewno, co? Teraz pewnie uśmiechają się ci, którzy o 22 kończą pracę albo w ogóle będą na nockę pracować. Ech, to pozdrawiam was gorąco i gram dla was najlepsze polskie hity. Phil, jak anioła głos, tak zaczynamy, a potem Manam i Dawid Prosiadło. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Wtorkowe popołudnie, a jakbyśmy już czwartek mieli, bo raz, że tydzień krótszy, a weekend dłuższy się szykuje. To my lubimy, prawda? Bledka i dwa dni w Radiu SK2 już za nami, bo u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Big Cyc, Rudy się żeni, będzie Edyta Bartosiewicz. Tymczasem w Polsce się dzieje, filmowcy sobie nasz kraj upodobali. W kościele świętego Józefa w Zabrzu trwają zdjęcia do filmu Nieśmiertelny. Tytuł oryginalny to Highlander. To jest nowa wersja kultowej produkcji fantasy z 86 roku. Ekipa teraz przeniosła się do Zabrza po wcześniejszych scenach realizowanych m.in. w Łodzi i Częstochowie, a w tym filmie grają hollywoodzkie gwiazdy, m.in. Russell Crowe, m.in. Dave Bautista. Premiera planowana jest na 2027 rok, więc jak ktoś wie, że u niego owy film był kręcony, no to w 2027 do kina trzeba będzie pójść i zobaczyć, jak to wyszło wszystko. 16 minut po godzinie 15.

0: Sandra tam śpiewa właśnie zbyt kombinuje. Najgorzej to kombinować i przekombinować, bo to się wszystko potem przeciwko nam może odwrócić, niezależnie czego sprawa dotyczy. Lepiej niż teraz Sandra Razer za nami, to jest K2 gramy najlepsze polskie hity i za 29 minut 16, czyli czas na skrót najważniejszych newsów, Jakub Konieczkowicz.
1: Jest tymczasowy areszt dla drugiego z podejrzanych o atak z maczetą w Siedlcach. Do brutalnego zdarzenia doszło 22 maja na osiedlu Rozkosz. 40-latek został zaatakowany i zraniony maczetą przez dwóch mężczyzn. Jeden z nich szybko trafił w ręce policji i przebywa w areszcie. Drugi dopiero wczoraj został doprowadzony do służb. Usłyszał już zarzut udziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozi mu do 8 lat więzienia. Powodem mógł być odrdzewiacz z kwasem solnym, ocenia Marcin Jastrzębski ze Stowarzyszenia Podwodny Zakrzówek. Jak dodaje, to prawdopodobnie wynik celowego działania przeciwników Zakrzówka. Przypomnę, krakowskie kąpielisko tuż po wczorajszym otwarciu zostało zamknięte ze względu na wykrycie obcej substancji w jednej z niecek basenowych. Straż pożarna zbadała już próbkę, przekazano ją do dalszej analizy. Kąpielisko zamknięto do odwołania. Olsztyński dom Kopernika do remontu. Pod koniec roku zaczną się prace w siedzibie Muzeum Warmii i Mazur. To tam przez kilka lat żył i pracował słynny astronom. Modernizacja XIV-wiecznego zamku kapituły warmińskiej potrwa 3 lata. W tym czasie zamek będzie nieczynny.

0: 18 do 16 to jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Margarety Tańcz Głupia, zaraz będzie Wiktoria Kida i Oskar Cyms i Księga Żywiołów, Gdy będziesz sam. Słuchajcie, wiecie, że pierwsza część tej historii to był rok 1995? Matko jedyna, ja myślałem, że to były późniejsze lata. Okazuje się, że to już jest wiele pokoleń, które z tym filmem dorastały, z tą animacją. Jeżeli wy również, to teraz możecie swoim dzieciakom pokazać całą sytuację i ze światem tej historii dzieciaki zapoznać. Tym bardziej, że kolejna część w kinach zbliża, a my też przygotowaliśmy specjalną stację SK Toy Story Radio, która czeka w aplikacji eskowej, a także na sk.pl. Oj, moi drodzy, tam się dzieje. Tam nie dość hity z kultowych animacji i kultowych filmów, które wychowały niejedno pokolenie, to jeszcze postacie, które na pewno uprzyjemnią wam czas podróży samochodowej z waszymi dzieciakami, ewentualnie każdej innej sytuacji. SK Toy Story Radio, przypominam, w apce eskowej i na sk.pl czeka, więc zachęcam. Ciekaw jestem, czy poznacie nas po głosach, bo my się tam w odpowiednie postaci wcieliliśmy. A teraz macie zadanie. Kto jest kim?
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki. Właśnie dlatego nie

0: miejsce. Autopromocja.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
8: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
7: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
8: To płyn do płukania Blaublitz, a cena cię zaskoczy.
7: To biegnij po kolejne, póki promocja.
8: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
9: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Kaufland jest fresh.
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii miała być jedna doniczka,
17: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
21: I po reklamie.

0: Sarah James i Somebody Westy 2. Zaraz będzie godzina 16. O 16 sprawdzimy, co w kraju, co na świecie, co na naszym lokalnym podwórku. Po 16 po newsach zagramy Lanbery, nowy hymn męskiego grania, a także Beatę z piosenką Rzeka Marzeń. No i oczywiście po 16 będzie też Jarząbek i jego prawda. To wszystko w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
13: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: I po reklamie.
15: Dziś po południu w Białej Podlaskiej niebo będzie całkowicie zasłonięte chmurami, a temperatura osiągnie przyjemne 17 kresek. Wiatr będzie delikatny, więc nie powinien sprawiać większych problemów. Jakość powietrza pozostanie w normie, co na pewno ucieszy spacerowiczów. W nocy jednak spodziewajcie się silniejszego wiatru, który może utrudniać jazdę. Jutro chmury nadal będą dominować, a temperatura maksymalna wyniesie 16 stopni. Jak coś się zmieni w prognozach, damy Wam znać za godzinę.
0: Jest 16, News SK2, Jakub Konieczkowicz. Teraz dobre wieści dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Ta referencyjna nadal wynosi 3,75%. Dla analityków nie było to zaskoczeniem.
16: Inflacja na poziomie 3,1% jest niższa niż zakładano, więc ta decyzja o utrzymaniu stóp procentowych wydaje się w tej sytuacji odpowiednia.
0: Komentuje Jarosław Sadowski, dyrektor analiz Rankomat.pl. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz na początku marca o 25 setnych punktu procentowego. To ośmieszanie państwa. Tak Patryk Jaki komentuje wniosek do Parlamentu Europejskiego o uchylenie mu immunitetu. Prokuratura chce postawić europosłowi PiS-u zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Chodzi o czas, gdy jako wiceminister sprawiedliwości nadzorował służbę więzienną. Według śledczych miał niezgodnie z prawem wydać polecenie dotyczące decyzji kadrowych wobec jednego z funkcjonariuszy.
17: Cały ten zarzut sprowadza się do tego, że jeden funkcjonariusz został przeniesiony z miejsca A do miejsca B i ich zdaniem nie było to ważne dla służby i dlatego chcą postawić zarzuty.
0: Mówi Patryk Jaki. Prokuratura wnioskuje też o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła na przesłuchanie. Parlament Europejski już drugi raz zajmuje się immunitetem Patryka Jakiego. W kwietniu wyraził zgodę na jego uchylenie. Chodziło wtedy o prywatny akt oskarżenia, który złożył sędzia Igor Tuleja. Już w czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zgromadzi producentów broni i sprzętu wojskowego, a odwiedzający będą mogli zobaczyć z bliska na przykład czołg Abrams czy Rosomak. Będą też panele dyskusyjne, między innymi na temat wyzwań stojących przed polskim przemysłem obronnym. Pierwsze warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Expo 21.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
14: I Agata Bogucka. Blisko 6,5 tysiąca złotych brutto mogą otrzymać uczestnicy programu Wakacje z Wojskiem 3. To 27-dniowe dobrowolne szkolenie wojskowe dla Bialczan w wieku od 18 do 35 lat, mówi major Bartosz Jabłoński z WCR w Lublinie.
18: Młody człowiek nie ponosi żadnych kosztów. Uczy się, zdobywa unikalne umiejętności.
14: Pierwsze szkolenie startuje 8 czerwca. W ramach rywalizacji rowerowej Stolicy Polski już jutro odbędzie się Sebring Bike Ride. Spotykamy się o 16 na Stadionie Miejskim w Białej Podlaskiej.
19: 2,5 minuty po godzinie 16. Można synchronizować zegarki? Można wyjść z pracy? Tak? Już teraz? Czy jeszcze chwilunia? Jeżeli wy macie tę drugą opcję, czyli jeszcze chwilunia, to ja wam będę przygrywał tak, żeby radość nie było. Umówieni? To Lambry na początek, potem Męskie Granie, potem Beata, a potem Jarząbek ze swoją kolejną prawdą. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Jarządek, prawdę ci powie.
1: Dzień dobry, nie złożyłam wniosku o 800+, czy stracę te pieniądze? Pyta Alicja ze Zgierza. Alicjo, tutaj sprawa jest prosta, ale musisz się pospieszyć. Wniosek o 800+, należy złożyć do 30 czerwca tego roku, bo złożenie wniosku od 1 lutego do 30 czerwca właśnie oznacza zachowanie świadczenia za każdy miesiąc w tym roku. Jeżeli się spóźnisz i prześlesz wniosek o 800+, po 30 czerwca, oznacza to brak wypłaty właśnie za czerwiec. Urzędnicy dodają, że jeżeli rodzice zrobią to w czerwcu, no to mogą spodziewać się wypłaty pieniędzy najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem za czerwiec i lipiec. A jak to zrobić? Aby uzyskać prawo do świadczenia, należy złożyć wniosek do ZUS-u, a można to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną i można to zrobić za pośrednictwem jednego z kanałów, czyli tak, albo portal informacyjno-usługowy Empatia, albo platforma PUE ZUS, albo aplikacja mZUS lub też bankowość elektroniczna.
0: Jarządek, prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: Wczoraj sobie zajrzałem na media społecznościowe Bartka Wrony z zespołu Just Five i z okazji Dnia Dziecka wrzucił dla swoich fanów taki filmik, jak Just Five w latach swojej świetności występowali w kościele. Czujecie to? I tam zaśpiewali Kolorowe Sny. Taka dygresja malutka, jak wspominki. Carla Fernandez, Co jeśli już za nami, to SK2, gramy najlepsze polskie hity i dokładnie 16.30, zatem czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Przemycali narkotyki z Hiszpanii do Polski, wpadli przez aplikację. Rozpoczął się dziś proces Michała J., znanego pod pseudonimem Smok. Na ławie oskarżonych zasiadła też m.in. jego żona. Śledczy szacują, że wartość przemyconych substancji przekracza nawet 13 milionów złotych. Złapanie członków grupy uniemożliwił specjalny komunikator stworzony na potrzeby FBI. To mogło być podpalenie. Kryminalni z Gorzowa zajmują się pożarem dwóch aut. W poniedziałkowy wieczór na miejsce trzeba było ściągnąć dwa zastępy strażaków. Ogień na szczęście szybko ugaszono. Sprawę badają służby. Poszkodowani zgłosili szkody na 15 tysięcy złotych w przypadku obu aut. Ma być najpotężniejszy w kraju. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej zabiega o zakup komputera kwantowego. Według szacunków taki superkomputer mógłby przyciągnąć zagranicznych naukowców i zgromadzić wokół siebie nawet kilkaset startupów. Przedstawiciele uczelni prowadzą w tym kierunku liczne rozmowy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami.

0: Ale świetnie on się wpasowuje w takie oldschoolowe brzmienia, takie trochę oldschoolowe granie, prawda? Mistrz, jeżeli chodzi o tego typu sprawy. Mrozu, nie ma miejsca jak dom i w sumie to jest też prawda już w samym tytule tej piosenki, bo 19 minut przed godziną 17, jeżeli utknęliście na dobre w robocie, to za domem macie prawo tęsknić jak najbardziej. To jest K2 u nas, najlepsze polskie hity. Za chwilę Sylwia Grzeszczak i Sedno przyszłości.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Hot grill.
7: Grilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
14: I po reklamie.

0: Słowa tej piosenki Natalii Kokulskiej, im więcej ciebie, tym mniej, to tak mogą być trochę dopasowane do mnie, dlatego że ja już się nagadałem, teraz będę znikał i zostawię was w bardzo dobrych rękach, spokojnie, bo będziecie dalej spędzać przyjemne wtorkowe popołudnie i przyjemny wtorkowy wieczór z Kamilem Kowalskim. Kamil ma przygotowane dla was kolejne najlepsze polskie hity i podejrzewałem, że Ewa Farna numerem Cicho rozpocznie kolejną godzinę, ale to już po najświeższych newsach. Te z kolei punktualnie o 17.
1: Reklama.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
4: Zaprawy?
3: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
4: No, dobrej jakości.
3: I jaka?
4: No, niedroga.
3: I dokąd po nią pojedziemy?
4: Do Bricomana.
5: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
8: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
7: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
8: To płyn do płukania Blaublitz, a cena cię zaskoczy.
7: To biegnij po kolejne, póki promocja.
8: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
9: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
12: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
13: Wieczorem w Białej Podlaskiej chmury będą dominować na niebie, a temperatura utrzyma się w granicach 17 kresek. Wiatr będzie łagodny, więc nie musimy obawiać się silnych podmuchów. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza brak gwałtownych zmian atmosferycznych. W nocy jednak wiatr się nasili, co może wpłynąć na komfort jazdy. Jutro słońce nadal będzie ukryte za chmurami, a termometry pokażą maksymalnie 16 stopni. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
14: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rząd przyjął pakiet ustaw, które wzmacniają ochronę dzieci w internecie. Wśród nich m.in. ograniczenie dostępu nieletnich do pornografii. Średni wiek pierwszego kontaktu dziecka z pornografią w Polsce to niespełna 11 lat, tłumaczy wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
15: Czas na weryfikację wieku, którą ma przeprowadzić platforma skutecznie, i jeżeli tego nie zrobi, otrzyma karę.
14: A kary za brak skutecznej weryfikacji wieku mają wynosić nawet 1 000 000 zł. Potwierdzanie wieku ma być całkowicie anonimowe. Przyjęte przez rząd projekty ustaw teraz trafią do Sejmu. Już jutro przyleci do Wrocławia 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha, która od wielu tygodni przebywa w śpiączce w szpitalu w Pekinie. W środę ma wrócić z Chin do Polski.
16: W dniu wczorajszym wyleciał samolot z Wrocławia do Pekinu. W dniu jutrzejszym około godziny 15 jest planowany przylot do Wrocławia i transport szpitalnym przywieziona będzie pacjentka do nas na oddział intensywnej opieki medycznej.
14: Informuje Jan Kutny z 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Lekarze zaznaczają, że więcej o dalszym leczeniu będzie można powiedzieć dopiero po przyjęciu pacjentki i ocenie jej stanu na miejscu. 24-latka pojechała do Chin na studia. Do szpitala w Pekinie trafiła w połowie kwietnia. Zdiagnozowano u niej agresywny nowotwór. Rodzina założyła zbiórkę na leczenie, a polski rząd wyszedł z propozycją transportu kobiety do kraju. Trzymają kciuki za koleżankę z klubu. Ekipa Beskidzkiego Klubu Tenisowego Advantage z Bielska-Białej, gdzie na co dzień trenuje Maja Chwalińska, wierzy w sukces 24-latki. Polka powalczy jutro o półfinał wielkoszlemowego French Open.
1: Słyszeliśmy od prezesa klubu, od pana Piotra Szczypki, że jeżeli Maja wygra cały turniej, to wskakuje do sekwany. Miejmy nadzieję, że dotrzyma słowa i że Maja wygra tego szlema.
14: Mówi klubowy kolega Mai Szymon Bandura. W ćwierćfinale Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską, a początek meczu o godzinie 11.
17: SK2 News, Biała Podlaska.
18: I Agata Bogucka. Projekt przystosowania szkoły podstawowej w Łomazach pod edukację włączającą otrzymał 100% dofinansowania, mówi Jerzy Czyżewski, wójt gminy.
19: Projekt zakłada także zakup mebli, wyposażenia, pomocy dydaktycznych. Będą także zajęcia dla rodziców, a także dla dzieci. Powstanie tak zwana sala zabaw, sala kulkowa.
18: Łączny koszt inwestycji to 300 tysięcy złotych. Biała Podlaska zaprasza na spotkanie z Elizą Kącką, laureatką literackiej nagrody Nike. Widzimy się 12 czerwca o 17 na dziedzińcu założenia zamkowo-parkowego Radziwiłłów.
20: Dzisiaj szyje oddychają pełną piersią, mamy dzień bez krawata. Kuba, ty nosisz krawat? Lubisz krawacik?
21: Nie. I tak nie oddycham, bo alergeny mi przeszkadzają, więc ja co?
20: Przypominamy, że czasem warto poluzować. Nie tylko kołnierzyk, przeciętny Kowalski, witajcie w najbardziej polskim radiu ASC2.
22: Najlepsze.

0: Nasza polska Dua Lipa Gosia Andrzejewicz w SC2. Wszystkie nagłówki plotkarskie rozpisują się o jednym, że piosenkarka Dua Lipa wzięła ślub. I teraz uwaga, wesele dopiero ma się odbyć, jak u nas w Polsce. Impreza weselna trwa tak jeden, góra dwa dni. Dua Lipa robi trzy i to na Sycylii.
1: Nie ma lipy.
2: SC2.

0: dźwięk, po którym od razu wiadomo, kto jest za sterami trąbki. Zbyszek Wodecki w SC2 to jeszcze kilka nut od mistrza Wodeckiego. A resztę dopowie sama wyobraźnia. Orkiestra, kurtyna w dół.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Maj już się skończył, ale na naszej liście dopiero się rozkręca. Maj to nowy numer Michała Szpaka. Jeśli ten maj robi wam robotę na początku czerwca, to dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
9: W drugiej alejce po prawej.
8: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
9: A, to prawda.
8: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
9: No jasne.
7: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
11: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
1: I po reklamie.

0: daj mi znać.
1: SK2 Biała Podlaska.
2: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam

0: Dziewczyna, która nawet w deszczu potrafi się uśmiechać. Samach z Vito Bambino w SC2 i Ale Jazz. Hardkorowo pada deszcz. No pada na południowym wschodzie naszego kraju. A już za chwilę godzina 18 i więcej najważniejszych informacji, tych sprawdzonych tylko w SC2.
1: Reklama. Burmistrz Kamil Kożuchowski oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu zapraszają Państwa na festiwal Gmina Piszczac Łączymy Pokolenia. Już 7 czerwca w niedzielę od 16.30 na boisku klubu Lutnia Piszczac czekać będą bezpłatne atrakcje, festiwal smaków, dmuchańców, baniek mydlanych, piana party, mega maskoty i zabawy animacyjne. Od 19.30 scenę przejmą zespoły Kama Sutra, Łydka Grubasa i Kubańczyk. Pamiętajcie, 7 czerwca bawimy się razem w Piszczacu.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj. I po reklamie.
7: Jest 18, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Pożar hali magazynowej w Jasinie pod Poznaniem. Ogień pojawił się na dachu magazynu. Na miejsce skierowano 20 strażackich zastępów.
8: Ze zgłoszenia wynika, że pożar dotyczy instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii.
7: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży. Pożar udało się opanować, trwa dogaszanie budynku. Nie ma informacji o poszkodowanych. Przepisy wchodzą od jutra, ale wciąż nie ma rozporządzenia. Chodzi o zmiany dotyczące możliwości redukcji punktów karnych. Część z nich dotyczących najpoważniejszych wykroczeń nie będzie dało się usunąć z konta, idąc na specjalnych kurs. Przepisy mają zostać opublikowane w najbliższych godzinach. Idziesz w Tatry w czasie długiego weekendu? Zabierz sprzęt zimowy, ostrzega Tatrzański Park Narodowy. W wyższych partiach gór nadal zalegają płaty śniegu, a poruszanie się po nich wymaga raków i czekana. Co więcej, według prognoz, długi czerwcowy weekend upłynie w górach w deszczu i burzach.
0: Powiem wam, że tak ogólnie ten czerwcowy weekend, jak tutaj patrzę, to spędzimy czasem w słońcu, czasem pod parasolem. Na szczęście te parasole przy restauracjach albo przy sklepach. One są duże, żeby tylko ławeczka była wolna.
9: Najlepsze polskie hity.
10: Polskie hity.
9: SK2.
0: Na ławeczce siedzą Daria Zawiałow, Andrzej Piaseczny i Bryska na dzień dobry. Nie.

0: Warius Manx w SC2. I zamigotał świat. Zamigotały też dzisiaj oczy z wrażenia uczniom, jak dowiedzieli się, że od września, no, koniec z telefonami w szkołach. To znaczy, można używać komórek, ale tylko szarych.
1: SK2.

0: nie wprost do łóżka, tylko do wehikułu czasu, panie Andrzeju Piaseczny, teraz w SK2.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Przenosimy się, kochani, do roku pełnego hitów, 1972, bo to jest rok, w którym noszono na rękach trenera reprezentacji Polski w piłkę nożną, pana Kazimierza Górskiego. Tak wytrenował chłopaków, że zdobyli w tym roku złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich. Ale gdy na rękach noszono trenera Górskiego, to na festiwal w Sopocie czerwonym Fiacikiem 126P wjechała ona, Maryla Rodowicz, i miała premierę swojej kultowej piosenki.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Pierwszy raz wtedy zagrała na scenie Opery Leśnej Małgośkę. Maryla Rodowicz w SK2.

0: Maciej Skiba. Jego wołam w SC2, można sobie w telefonie zapętlić. Bardzo dobry numer. A propos afery komórkowej, ciąg dalszy. Od nowego roku szkolnego dzieciaki w szkołach nie mogą używać komórek, tylko szarych, i jest głosówka w tej sprawie.
1: A jak ktoś nie ma szarych komórek, to jakich może używać?
0: Na przykład czerwonych. One sprawiają, że myślimy serduchem. SK2. Ania Wyszkoni, Mike Sporo, za chwilę powie wam, czy ten pani są w sobie zakochani.
2: Autopromocja. SK2 prezentuje
3: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej

0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: Urszula jeszcze wam tak podpowiada, jeżeli nie macie nic do roboty, a akurat fajna pogoda zdarzyła się wam nad głową, a wiaterek też sobie delikatnie dmucha, to można i latawca sobie puścić. W ST2 puszczamy tylko najlepsze polskie hity, do których wracamy już za chwilę po 19.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jedziemy!
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Agata Bogucka, zapraszam. Biała Podlaska zaprasza na spotkanie z Elizą Kącką, laureatką literackiej Nagrody Nike 2025 oraz Nagrody Nike Czytelników za książkę Wczoraj byłaś zła na zielono. Eliza Kącka to pisarka, eseistka, krytyczka literacka i literaturoznawczyni. Podczas spotkania porozmawiamy o nagrodzonej książce. Widzimy się 12 czerwca na dziedzińcu założenia zamkowo-parkowego Radziwiłłów. Start o 17:00, wstęp jest wolny.
0: 19. To jest taka godzina centrum teraz dla seriali, bo jedne o tej porze się kończą, drugie o tej zaczynają, ale nie teraz. Jest przerwa na wakacyjny sezon. Taki ma dla was Dawid Podsiadło w tej godzinie i też festiwalowe hity oraz pozostałe.

0: Dawid Podsiadło, który w SC2 zaczyna festiwalowy sezon. Na początek tego sezonu nasza ekipa SK2 jedzie razem z wami na festiwal do Opola. To już w tym tygodniu ze stolicy polskiej piosenki. Będziemy grać polskie hity i to na żywo razem z wami w piątek nasze biało-czerwone studio przy Filharmonii Opolskiej. Będzie tam grał razem z wami Rafał Adamczak, a z Duno na pewno będzie wam bardzo wdzięczny, jak pomożecie mu poprowadzić gorącą polską dwudziestkę. I to do pierwszego miejsca.
1: SK2.
0: Oczywiście widzimy się 5 czerwca, piątek w Opolu. Będzie też Doda.

0: Pod koniec czerwca jej kolejny stadionowy przystanek Wrocław sprawi, że będzie ogień na stadionie, samach na stadionach i w SK 2.
1: SK 2.
0: Teraz bracia. Nie Golec, nie Cugowscy, nie Bolek i Lolek, bracia Jeremi i Artur Sikorscy. Bajeczna młodość w SK 2.

0: Polskie country, bawię lato w SC2. Powody, o których mało kto wie, czytam w internecie. Dlaczego w windzie montuje się lustra? Żeby optycznie powiększyć przestrzeń i zmniejszyć uczucie ciasnoty, okej. Żeby poprawić bezpieczeństwo, bo ludzie widzą się nawzajem i nie kradną, dobra. Żeby odwrócić uwagę od czekania, no okej. A ja myślałem, że chodzi o to, by poprawić fryzurę, podmalować oko i zrobić zdjęcie na Insta.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
5: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
6: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: Jeden z największych przystojniaków w Westy 2. Każda babcia chciałaby mieć takiego wnuczka. Oskar Cyms i cały czas w Westy 2 gramy dla Was najlepsze polskie hity. Również po 20:00, ta już za chwilę.
1: Reklama.
2: Tak, dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
1: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Agata Bogucka, zapraszam. Przed nami festiwal Gmina Piszczac. Łączymy pokolenia. Na mieszkańców czeka bogaty program od zabaw i animacji dla najmłodszych po koncerty. Na scenie wystąpią Kama Sutra, Łydka Grubasa i Kubańczyk. Na miejscu będzie także okazja, aby spróbować lokalnych przysmaków. Nie zabraknie także dmuchańców dla najmłodszych. Wydarzenie odbędzie się już w najbliższą niedzielę. Start o 16:30, a wstęp jest wolny.
0: Sympatycznie Dzionek nam się już dzisiaj powoli kończy z zachodzącym słońcem w roli głównej, a jutro czeka nas pogodowa powtórka z rozrywki, czyli miks słońca z deszczem, kałużami i parasolkami. W SC2 za to pogodne kukły z pola, podróże w czasie i najwięcej tego, co mamy najlepsze.

0: Bywa, że trochę jestem dziwna, jak to miasto w SC2B, a tak Kozidrak, a nie do miasta, zabieram was do niewielkiej wsi na Dolnym Śląsku, Błotnicy, w której niezła atrakcja turystyczna. W szczerym polu można znaleźć 50 strachów na wróble i cały czas ich przybywa.
1: SK2.
0: I weź tu kogoś wyprowadź w pole, zawału można dostać.

0: czasu.
1: Nawet was do tego nie przygotowałem, a my tutaj już, proszę bardzo. 1979 rok. Co tutaj się dzieje? Zima stulecia w Polsce, podczas której zamarzł nawet Bałtyk. Ludzie chodzili w śnieżnych tunelach. Nawet w tym roku na Saharze po raz pierwszy spadł śnieg. A do uszu wpadła nam za to i roztopiła serducha w 1979 piosenka Anny Jantar Nic nie może przecież wiecznie trwać. W tamtych czasach to był naprawdę hit radiowych plebiscytów. Rękawice nawet podjęły i nagrały we własnych aranżacjach, czyli coverach, ten numer. Córka Anny Jantar, Natka Kukulska oraz Doda Czykaja. No ale nie ma jak oryginał, tylko w SC2 już teraz.
0: SK2 Wehikuł czasu.
1: Anna Jantar, Nic nie może przecież wiecznie trwać, jeżeli chodzi o ten numer. Wieczny hit w SC2.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: takim tempie można przecinać miasto autem, tylko na czerwonym stoimy, albo siekać sałatę też tak szybko, jak w filmie Zaszywcy zawściekli. Fukaj, Liwka i Enklawa. Z propozycją Wessy 2 chcę więcej, więcej za chwilę będzie dla was miała Baśka Wessy 2.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Maj już się skończył, ale na naszej liście dopiero się rozkręca. Maj to nowy numer Michała Szpaka. Jeśli ten maj robi wam robotę na początku czerwca, to dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: Potrafi zaklinać, zamieniać również, bo płynie w niej, jak przyznała w jednym z wywiadów, cygańska krew. Edyta Górniak, Westy 2, a jak już dotykać, to najlepiej o tej porze kanapy. Przy najlepszych polskich hitach w męskim wydaniu i graniu po 21, która za chwilę. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Agata Bogucka, zapraszam. Miasto zaprasza na obchody Bielskiego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. To wydarzenie otwarte dla wszystkich mieszkańców. Będzie przedstawienie Lokomotywa w wykonaniu klubu Seniora Czas i masa innych atrakcji. Na zakończenie przewidziana jest dyskoteka. Główny cel to integracja ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. Spotykamy się w piątek 12 czerwca w Bielskim Amfiteatrze. Start o godzinie 10.

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Maj już się skończył, ale na naszej liście dopiero się rozkręca. Maj to nowy numer Michała Szpaka. Jeśli ten maj robi wam robotę na początku czerwca, to dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: I po reklamie.

0: appelle faites poche dans un
1: Eskadwa, Biała Podlaska.

rozpoznać ludzi, których już jest znane. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak oddzielić nagle rozum swój od serca, jak usłyszysz siebie.

0: przez, płynie wzdłuż przez. Cicha woda w zegir wie, cicha woda wie. Zegir nie trzeba robić cash, płynie wzdłuż przez.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: czy ona z nim spała, czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty, kupuje im prezenty, nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa, jakie tatuaże ma, co za człowieka wrak?
1: Post.